cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

0: Reklama. Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
3: Gorąco?

0: KFC. Po reklamie. Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Czy literatura łączy pokolenia? Czy może łączyć pokolenia?
2: Oj, proszę Państwa, literatura może łączyć pokolenia i zdecydowanie je łączy. I ja może tutaj przywołam takie swoje wspomnienie z dzieciństwa, gdy byłam jeszcze naprawdę małą dziewczynką i mieszkał z nami mój dziadek. I czytał nam bajki, tak? Mnie i mojemu bratu. Brał nas na kolana i czytał nam po prostu. To był czas absolutnie dla nas, dla dzieci. I to był też pretekst później do rozmowy, do poznawania świata, do wychodzenia z domu, do przenoszenia tego, co poznaliśmy z książek, w ten świat prawdziwy, rzeczywisty. Myślę, że to jest taki najbardziej sztandarowy przykład tego łączenia pokoleń. Sama sytuacja czytania, prawda? Dorosły, dziecko i ten absolutnie niezwykły kontakt, który rodzi się podczas lektury.
1: Zazdroszczę pani tego. Bardzo. Nie miałem nigdy takich doświadczeń, ale myślę, że bardzo ciekawe jest to, że oczywiście sam moment wspólnego czytania jest bardzo łączący, ale też to, co powiedziała pani później, przenoszenie na życie, rozmowa i dyskusja, to też jest niesamowicie wspierające, bo przecież książka może być tylko przyczynkiem do tego, żeby rozmawiać.
2: Zdecydowanie książka może być przyczynkiem do rozmowy. To myślę, że w dzisiejszych czasach to jest tak, że wystarczy zobaczyć, ile jest forum takich czytelniczych, gdzie ludzie wrzucają książki, które przeczytali, które w jakiś sposób ich zainspirowały, wrzucają tam swoje opinie, czasem to są pozytywne, czasem negatywne i potem zaczyna się rozmowa, prawda? Jakby wszystkie komentarze, czy się zgadzamy z tym, czy nie. To jest tak, to zdecydowanie jest powód do rozmowy.
1: I dobrze, że coś takiego jeszcze jest. No właśnie, już teraz tajemnicą nie będzie, o czym będziemy rozmawiali w dzisiejszym odcinku w Meloradiu. W studiu ze mną jest pani Iwona Krynicka, właścicielka i założycielka oficyny wydawniczej Silver. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu.
1: Zacznijmy teraz już od początku, bo ja jak zwykle zacząłem od samego środka. Jak to się stało, że związała pani swoje życie z literaturą?
2: No to właśnie chyba tak można powiedzieć, że ta fascynacja książkami, najpierw jako czytelnik, później jako ktoś, kto je tworzy, zaczęła się bardzo wcześnie, czyli w dzieciństwie. I jak wyobrażałam sobie swoje dorosłe życie, to gdzieś tam w jakichś planach było coś takiego, że fajnie byłoby zajmować się książkami. A ponieważ ten wpływ mojego dziadka na mnie był tak naprawdę mocny, to jakoś miałam takie poczucie, że fajnie byłoby się zająć książką dziecięcą. I przez wiele lat to była moja pasja i to był mój zawód. Mhm. Byłam redaktorem, wydawcą książek dla dzieci. Zajmowałam się tym ze 20 lat. Także spory kawał życia. No, ale po tych 20 latach pracy etatowej, to jest też ważne, ponieważ no, byłam w takiej sytuacji, że zawsze byłam pracownikiem jakiegoś wydawnictwa. Doszłam do wniosku, że już czas najwyższy coś zmienić i że wciąż chcę zajmować się książką, to jest absolutnie pewne. Natomiast, no, że potrzebuję takiej zmiany w życiu. Ja myślę, że każdy z nas ma coś takiego, że jak już sobie chce zrewolucjonizować swój świat, no to ta rewolucja mogłaby być taka troszeczkę większa. W związku z tym zaczęłam szukać takiej dziedziny na rynku wydawniczym, która nie jest jeszcze bardzo mocno zajęta przez innych wydawców. I okazało się, że znalazłam taką niszę. To są książki dla bardzo dojrzałych czytelników. Mówimy o beletrystyce, o literaturze, która przynosi bardzo dużo relaksu i jest też pretekstem do rozmowy z młodszymi pokoleniami także. Natomiast to są książki dla silverów. Mamy takie pojęcie silver marketing, czyli marketing skierowany do osób 60+. No i ja właśnie wymyśliłam, że to jest ta część, rynku wydawniczego, którą chciałabym się zająć.
1: I zajmuje się nią pani. Tutaj mam w ręku jedną właśnie z książek z pani wydawnictwa. Warto poczekać. Tu jest pierwsza ważna informacja, która wyróżnia pani książki na rynku. Duży, wygodny druk.
2: Oj tak, proszę państwa, ponieważ no cóż, jeżeli chce się wydawać dla książki dla bardzo dojrzałego czytelnika, no to trzeba pomyśleć nie tylko o tym, żeby one były interesujące treściowo, ale no zdecydowanie trzeba zrobić to tak, żeby ta książka mogła faktycznie służyć.
1: Żeby było wygodnie.
2: I żeby było wygodnie.
1: Czytanie nie może być męczarnią.
2: Nie, ja osobiście w to bardzo wierzę. Mnie samej po 40 zaczęła się odwracać wada wzroku, czyli mam problemy z progresją. I sama zorientowałam się, jak bardzo istotne jest to, żeby książki pomagały nam mieć frajdę, bo mówimy dużo o tym, że spada czytelnictwo, że jakby no, mamy problemy z tym, że ludzie nie sięgają po książkę, że to nie jest naturalne. Natomiast, no cóż, no jeżeli książka jest utrapieniem, męczarnią, no to trudno po nią sięgnąć, prawda? W związku z tym ja wymyśliłam sobie ten duży, wygodny druk, i poprosiłam Polskie Towarzystwo Okulistyczne o konsultację, no bo chciałam, żeby to było robione no, profesjonalnie. W związku z tym książka objęta jest ich patronatem i wszelkie elementy techniczne książki, czyli wielkość litery, dobór fontu, interlinie, nawet odcień papieru, no mamy skonsultowane z PTO po to, żeby czytelnicy mieli jak najwięcej frajdy.
1: No myślę, że to się przyda nie tylko seniorom. Ludzie z dysfunkcją wzroku też oczywiście mogą z tego z ogromną przyjemnością skorzystać,
2: to prawda?
1: Dobrze, powiedzieliśmy sobie, jak to wygląda technicznie, a kto publikuje w tym wydawnictwie?
2: No ja. Proszę państwa, to też jest właśnie taka ciekawa sytuacja, kiedy z bardzo w sumie wąskiej specjalizacji, czyli bycia redaktorem i wydawcą książki, stałam się wydawcą takim no, w pełnym tego słowa znaczeniu, to znaczy jestem jednoosobową firmą i zajmuję się wszystkim. Czyli najpierw mam pomysł, muszę znaleźć autora, muszę znaleźć grafika, który zaprojektuje okładkę, osobę, która zrobi skład, osobę, która zrobi redakcję i korektę tekstu. Wszystkie elementy, te, które składają się na to, żeby w ogóle powstała książka. Ale to jest ta część dla mnie łatwa, bo zajmowałam się nią przez 20 lat. Natomiast później są takie elementy, które są również dla mnie pewną nowością, czyli promocja i przede wszystkim sprzedaż książki. No, tutaj muszę przyznać, że jest to duże wyzwanie i bardzo fajna sytuacja, kiedy okazuje się, że po kilkunastu latach pracy w wydawnictwach jest mnóstwo rzeczy, których muszę się nauczyć. No i to jest
1: kolejne
2: super.
1: Wyzwanie, super. No. Czyli nie bez powodu mówi się tak ogólnie, nie podając żadnych szczegółów, że ten rynek wydawniczy w Polsce jest trudnym rynkiem.
2: Rynek wydawniczy w Polsce jest bardzo trudnym rynkiem i składają się na to różne rzeczy. Taki jeden z bardzo dużych powodów tego jest taki, że wydawcą może zostać każdy. Przychodzi nam do głowy pomysł, że chcemy wydać książkę, bo sami ją napisaliśmy, albo napisała ją ciocia i mamy misję, tak? Chcemy wydać książkę. Naprawdę nie jest to żaden problem. Można zatrudnić podwykonawców, można wiele z tych rzeczy zrobić samemu, zlecić druk w drukarni.
1: I zająć się promocją i sprzedażą.
2: Zająć się promocją i sprzedażą i wiadomo, że to da się zrobić. Natomiast no jest zawsze pytanie o to, jak skutecznie chcemy to robić, czy mamy pomysł na to, jak to robić, do kogo chcemy dotrzeć. Ja mam bardzo wyraźnie określonego czytelnika, bo jest to osoba dojrzała, w związku z tym koncentruję się na bibliotekach i uniwersytetach trzeciego wieku. Mhm. To są dla mnie najbardziej naturalne miejsca rozmowy o tej książce. Natomiast no, gdybym wydawała książkę dziecięcą, no to pewnie uderzałabym do przedszkoli i szkół, no bo wiadomo, że tam znalazłabym najwięcej swoich odbiorców.
1: Jasne. Co się pojawia w dotychczas wydanych książkach? Jakie tematy się pojawiają? O czym są te książki?
2: No cóż, to jest beletrystyka kobieca. W związku z tym są to życiowe historie, które mogą się naprawdę przydarzyć i wręcz miałam takie pytania od pań, które czytały książkę, czy to wydarzyło się naprawdę.
1: A, to zawsze jest pokusa zapytania, czy ta bohaterka to jest autorka na przykład,
2: na prawda? Natomiast to, co jest istotne akurat w tych książkach, właśnie w tym, co robię w swoim wydawnictwie, to jest to, że bohaterki tych książek, czy też bohaterowie tych książek, to są również osoby bardzo dojrzałe. Bo cały pomysł też na tę linię wydawniczą jest taki, że skoro kieruję tę ofertę do osób dojrzałych, no to bohaterowie powinni być ich rówieśnikami. Wzięło się to trochę stąd, że obserwowałam czytanie mojej mamy, która ma 75 lat i jest naprawdę zagorzałą czytelniczką, wręcz połyka książki i po pierwsze nie przepada za samodzielnym wyborem lektury, w związku z tym przerzuca ten obowiązek na mnie i na moich braci. Natomiast oczekuję, że w sposób regularny będziemy jej dowozić wagoniki z książkami, żeby miała dużo zajęcia. No natomiast jak już dostanie ten wagonik z książkami, bywa krytyczna. Nie wszystko jej się podoba, co jej podrzucamy do czytania. I bardzo często słyszymy opinie w stylu, no dobrze, fajnie się to czyta, ale dlaczego tam jest tyle seksu? Albo dlaczego tam jest tyle wulgaryzmów? Albo dlaczego znowu przywiozłaś mi książkę, której bohaterka ma 20 lat, ja już nie chcę czytać o tej korporacji, mnie to w ogóle nie interesuje, to nie jest coś, co jakby jest dla mnie w tym momencie ważne. Przywieź mi coś o moich rówieśniczkach. Dlaczego nie przywozisz mi książek z bohaterkami w moim wieku?
1: No i dlaczego pani nie przywozi?
2: No, teraz już przywożę.
1: Bo teraz, nie było.
2: Bo nie było. Mhm. Trochę nie było. No oczywiście, no jakby człowiek bardzo poszukał, to coś by znalazł, ale mnie chodziło też o to, żeby osoba, która trafi do mojego wydawnictwa, miała taki łatwy wybór, żeby po prostu wiedziała, że tu nie musi się zastanawiać, czy będzie to, czego oczekuje, czy nie. Ma mieć po prostu gotowca i pani w bibliotece też ma mieć gotowca, czyli ma mieć półeczkę, gdzie będzie dużo książek dla seniorek, silwerek i po prostu sięgnie na tę półkę.
1: To jest niesamowite, bo dotychczas nie spotkałem się z taką kategoryzacją książek i faktycznie ma pani rację, że możemy sięgnąć teraz po konkretną literaturę, nie musząc jakby przeczytać kilkudziesięciu książek, by dojść do tej jednej, tylko mamy tutaj od razu prosty wybór i wiemy, co w niej znajdziemy, bo myślę, że temat starości albo starszych bohaterów nie jest zbyt powszechny w literaturze. Zazwyczaj, tak jak pani mówi, w tej współczesnej literaturze mówimy o korporacjach, mówimy o życiu młodych ludzi, mówimy o tych wulgarnych życiach, o życiu, o imprezach, o seksie, a nie ma historii starszych ludzi, historii, z których na przykład można by czerpać wiedzę.
2: Może tak ostentacyjnie powiedzieć, że nie ma całkiem, to pewnie to jest za mocno, tak? Natomiast na pewno jest ich dużo, dużo mniej niż właśnie o naszych rówieśnikach, to po pierwsze. Po drugie, często są to książki, które no nie są taką typową, lekką literaturą. A mnie też chodzi o to, żeby w ten sposób zachęcić czytelniczki do sięgania po książkę, no bo jeżeli będą miały po prostu poczucie relaksu i lekkości lektury, to potem sięgną po kolejną książkę, prawda? To też jest bardzo ważna rola, którą sobie wyznaczyłam, żeby no, wspomóc to polskie czytelnictwo. O Boże, to zabrzmiało jakoś bardzo tak.
1: Bardzo ładnie zabrzmiało.
2: Ale też muszę powiedzieć, i to jest chyba ważna rzecz, że akurat ta książka, to też nie jest tak, że wiecie państwo, że my w swoim działaniu chcemy wyselekcjonować jakąś grupę i powiedzieć, to jest tylko dla was. I jak ty, człowieku lat 35, to przeczytasz, to w ogóle
1: nic dla siebie nie znajdziesz.
2: Nic dla siebie nie znajdziesz, a w ogóle wynudzisz się i tak dalej. To jest nieprawda. Akurat tę książkę warto poczekać. Czytały również różne moje koleżanki. I na przykład czytała tę książkę moja manikiurzystka, która ma 30 kilka lat. I nie dość, że połknęła ją po prostu jednym tchem, bo to jest fajna historia, to jak rozmawiałyśmy później o tej książce, powiedziała, że tak, po pierwsze, świetnie się czyta, po drugie, bardzo fajni bohaterowie, po trzecie, sporo się nauczyła, jakby popatrzyła też na to, jak można oceniać sytuację, nie tylko ze swojego punktu widzenia, ale z punktu widzenia innej osoby, która jest starsza i po prostu jej ogląd świata jest troszeczkę inny, wynika to z wieku i z doświadczenia, prawda? A po czwarte, znalazła w niej taką inspirację, że powiedziała mi, słuchaj, ja chyba rzucę te paznokcie i zajmę się czymś innym.
1: Straciła pani manikurzystkę.
2: Szczerze, miałam chwilę grozy. No bo to jednak jest ważne, prawda, mieć zaufaną osobę. Ale rzeczywiście chcę powiedzieć, że w tej książce jest po prostu bardzo dużo inspiracji do tego, co można ze swoim życiem zrobić, jak je można zmienić, jak można uwierzyć w to, że czasem trochę poczekamy i coś się zadzieje fajnego. Więc to nie jest książka tylko dla siwowłosych, to jest książka po prostu dla pań, no bo jednak jest to literatura kobieca, które chcą znaleźć fajną historię i mieć trochę relaksu.
1: Ja bym zaryzykował stwierdzenie, że nawet to może być książka dla młodych ludzi, którzy mogliby się po pierwsze nauczyć wielu rzeczy, bo tak na co dzień nie lubimy słuchać starszych, nie lubimy słuchać rad, wskazówek, bo oczywiście wiemy wszyscy najlepiej, ale przez literaturę myślę, że takie treści trafiają do nas trochę w inny sposób, to jest inny rodzaj percepcji. Więc po pierwsze można się trochę więcej nauczyć, a po drugie myślę, że można się zrozumieć nawzajem, bo też ta różnica wieku, która nas czasami dzieli, powoduje ogromne niezrozumienie.
2: To prawda i tutaj powiem coś, co może zabrzmi jak jakiś taki apel, ale z drugiej strony fajnie byłoby, gdyby to bardzo dojrzałe pokolenie czasem też pomyślało o tym, jak widzi świat to młodsze. Akurat w tej książce Warto poczekać jest taki wątek bardzo ważny dla całej historii, który mówi o tym właśnie, jak łatwo jest się nie zrozumieć i jak łatwo przyjąć założenia, że ktoś myśli w pewien określony sposób, no w momencie, kiedy dochodzi do konfrontacji i wywalamy kawę na ławę, no to okazuje się, że jednak no nie siedzimy w czyjejś głowie i nie możemy założyć, że ta osoba właśnie pomyślała dokładnie to, co pomyślała.
1: No właśnie. Tak sobie myślę, że goszczę tutaj w studiu wielu autorów różnych książek, którzy opowiadają, jak wygląda proces pisania, jak wygląda proces twórczy, jak wygląda potem praca autora już z gotową książką, ale nigdy nie miałem okazji rozmawiać z kimś właśnie, kto się zajmuje wydawaniem książek.
2: Czyli chciałby pan sprawdzić o Zalidy jednym słowem.
1: Chciałbym zapytać, jak to wygląda dokładnie, bo myślę, że wielu młodych ludzi, którzy nas teraz słuchają, mam taką nadzieję, że interesują się literaturą i być może ta kuchnia literatury, czyli gotowej książki, którą mamy, czy to w bibliotece, czy w księgarni, jak wygląda proces jej przygotowania? Już trochę pani nakreśliła tę całą historię, ale gdybyśmy mogli powiedzieć od początku, przychodzi autor, czy pani szuka autora?
2: No, oczywiście to wygląda bardzo różnie. To jest tak, że czasem przychodzi autor, przysyła na przykład projekt swojej książki i tu akurat też mogę powiedzieć, że przy promocji tej książki Warto poczekać. Była taka sytuacja, że po promocji zgłosiła się do mnie emerytowana nauczycielka, która powiedziała, że ma dwa maszynopisy gotowe, dwie książki i że od kilku lat szuka wydawcy, rozesłała książkę do kilku dużych domów wydawniczych, nigdy nie dostała żadnej odpowiedzi i ma pytanie, czy ja mogłabym się z tymi maszynopisami zapoznać i po prostu zdecydować, czy to się w ogóle nadaje do publikacji, czy nie i powiedzieć jej szczerze, co o tym myślę. Proszę Państwa, przeczytałam pierwszą książkę i o mało się nie spóźniłam na spotkanie autorskie w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, ponieważ koniecznie musiałam dowiedzieć, jak się skończy. No to znaczy, że wciągnęło.
1: Że jest dobre.
2: Że to jest dobre. Druga książka okazała się, że jest jeszcze lepsza niż ta pierwsza, bo powstała trochę później i autorka już trochę nabrała też takiej pewności w pisaniu. Ale w każdym razie, no to jest taka sytuacja, kiedy właśnie autor się zgłasza i okazuje się, tadam, mamy perełkę i możemy się zabierać do pracy. W przypadku tej książki warto poczekać. Tu sytuacja była troszkę odwrotna, ponieważ z autorką książki, Lilianą Fabisińską, znamy się od kilkunastu lat. I jak w ogóle wymyśliłam sobie ten mój pomysł na wydawnictwo Silver, to no, żeby tak skonsultować temat, zadzwoniłam do Liliany, powiedziałam jej, co wymyśliłam, a Lilka na to odpowiedziała, słuchaj, ja od kilku lat mam konspekt na całą serię i wiesz, nigdy tego nikomu nie pokazałam, bo no jakoś nie było takiej okazji, nie było takiego zapotrzebowania, trzymam to w szufladzie, to ja ci wyślę i może ci się spodoba. No i znowu okazuje się, że dostałam konspekt i to było absolutnie trafione, zgodne z tymi wszystkimi założeniami, które sobie poczyniłam, no więc wystarczyło zamówić u Liliany książkę. Także absolutnie są te dwie drogi. To jeżeli trafiamy do dużego wydawnictwa, to niestety nie jest to łatwy proces. Jeżeli jesteśmy początkującym autorem i wysyłamy swoją propozycję, ponieważ, no co tu dużo mówić, redaktorzy są zasypywani propozycjami wydawniczymi i często nie wyrabiają się, powiem krótko, i po prostu no, nie mają szansy jakby uważnie przeczytać każdej książki, więc może się tak zdarzyć, że po prostu nasz maszynopis poleży w biurku, zanim ktoś do niego zajrzy, prawda?
1: Ale załóżmy, że udało się. Dostajemy odpowiedź. Jest, tak. Nasza książka będzie wydrukowana.
2: No i to jest ten miły moment. Na pewno bardzo się cieszymy. A potem zaczyna się praca nad tekstem, czyli książka trafia do redaktora, który no, sprawdza tekst od strony językowej, ale też takiej merytorycznej. Na przykład wyszukuje takie drobiazgi, które najczęściej na pierwszy rzut oka potrafią się gdzieś schować, są zupełnie niewidoczne. Bohaterowi zmienia się kolor oczu.
1: Zdarzają się takie rzeczy?
2: Zdarzają się takie rzeczy, bo jest to, powiedzmy, mniej ważna postać. Pojawiła się na początku w książce. Po 400 stronach autor znowu ją przywołał i znowu musiał napisać o błysku w oku, bo coś. I no, w jego głowie trochę ta postać się zmienia. No i Benz z niebieskich robią się zielone.
1: A uważny czytelnik potem mógłby to wyłapać.
2: Tak, czytelnik to wyłapie i zdecydowanie napiętnuje takie rzeczy, więc po to jest redaktor, żeby też jako ten pierwszy czytelnik zwrócić uwagę na różnego typu detale. Taki redaktor też może zasugerować autorowi jeszcze pewne zmiany. To jest bardzo ważny moment, bo to jest czas na rozmowę o ostatecznym kształcie książki. Możemy mieć uwagi dotyczące na przykład dialogów, prawda, albo jakiś rodzaju opisów na zasadzie, no, to są wskazówki. Mogłoby być opisów trochę mniej. Eliza Orzeszkowa, gdyby dostała taką radę, może dzisiaj chętniej byśmy do niej sięgali, prawda? Natomiast tak, to bardzo pomaga autorowi i ostatecznie sprawia, że po prostu tekst jest fajniejszy dla czytelnika. Czasem zdarzają się też takie rady, kiedy redaktor wręcz mówi, nie, ta sytuacja nie może tak zostać rozwiązana, bo z logicznego punktu widzenia to i to.
1: No i wtedy autor się musi zmierzyć ze swoją fantazją i logiką redaktora.
2: Tak, ale też oczywiście to nie jest tak, że jakby redaktor ma ostateczne słowo i autor, no bo to autor ostatecznie podpisuje się pod całą historią, więc jest to rozmowa, ale tak, to jest rozmowa, która może książce bardzo pomóc.
1: Mamy konsultację z redaktorem i później jest...
2: Później mamy przygotowany tekst już po tych wszystkich dyskusjach autorsko-redaktorskich. Oddajemy go do składu, czyli grafikowi, który ustala layout książki, projektuje layout książki i wlewa tekst. Kolejny etap to jest korekta, czyli bardzo uważny, znakomicie wprawiony redaktor, który czyta książkę, czy też korektor, który czyta książkę i wyłapuje wszelkiego typu błędy, literówki, przecinki, błędy ortograficzne, wszystkie łączne, rozłączne, pisownie, ale również dobry redaktor zwraca uwagę na to, jak książka jest złożona, ponieważ w ostatecznym czytaniu to ma bardzo duży wpływ na nasz komfort czytania. jeżeli na przykład tekst złożony jest za ciasno, nie będzie nam przyjemnie czytać.
1: No są, to prawda. Są takie książki, które są męką dla naszego oka, prawda?
2: Tak. Więc to jest ten etap, kiedy jeszcze o takie rzeczy musimy zadbać. I zwykle w tym samym czasie powstaje też okładka do książki. No, żeby grafik mógł zaprojektować okładkę, no to musi przeczytać przynajmniej konspekt książki, a najlepiej jakby przeczytał po prostu całość. No i jakby oddać tę istotę książki w okładce. W momencie, kiedy te wszystkie komponenty mamy już gotowe, no to oczywiście książka idzie do drukarni. W tej chwili standardowy druk książki trwa około 4 tygodni.
3: To długo.
2: To długo i długo i krótko, natomiast, no bo tak, w momencie, kiedy czekamy już na swoje dzieło, no to 4 tygodnie strasznie długo, ale z drugiej strony, no zważywszy na cały proces wydawniczy, na to, że najczęściej to nie jest jedyna książka w planie i tak dalej, no to jest to taki czas właściwy. Podczas tego procesu druku jeszcze mamy takie etapy, które nazywają się sprawdzanie ozalidów, czyli weryfikacja wyglądu, ostatecznego wyglądu książki, zanim książka zostanie już tak fizycznie wydrukowana na papierze. I po tym etapie książka trafia do magazynu.
1: I co dalej się z nią dzieje? Potem już dystrybucja, rozumiem, tak?
2: Potem jest dystrybucja, sprzedaż, promocja, wszystko to, co możemy zrobić. Tak, tak, tak. No i oczywiście opinie czytelników, to jest najważniejsze.
1: Jasne. Sztab ludzi nad tym wszystkim czuwa i pracuje, tak jak zdążyła pani teraz opowiedzieć cały ten proces, który trwa mniej więcej od otrzymania takiego gotowego tekstu do wydrukowania książki.
2: Oj, proszę państwa, to trudno, może trudno powiedzieć, czasami trwa błyskawicznie, bo jest po prostu taki wymóg, że wszyscy muszą się sprężyć i naprawdę...
1: I sprzyja temu wszystko.
2: Sprzyja temu wszystko, natomiast no, trudno powiedzieć, jaki jest tak naprawdę standardowy czas, bo każda książka ma swoją specyfikę i no, jednej trzeba poświęcić trochę więcej czasu, drugiej trochę mniej. Na pewno istotą całego tego procesu jest to, żeby powstała no... porządnie przygotowana rzecz, prawda? Mm-hmm. Żeby nie było tam jakichś błędów i przeoczeń, które potem jednak wpływają na jakość lektury.
1: Zacząłem mówić o tym, że sztab ludzi tam pracuje przy tym wszystkim, a pani jedna sama.
2: No tak, właśnie tak wyszło. Mam nadzieję, że kiedyś moje wydawnictwo się rozwinie i będę mieć sztab ludzi rzeczywiście do wszystkiego. Natomiast muszę przyznać, że teraz przeżywam to właśnie jednoosobowe robienie wszystkiego, ale jest to absolutnie ogromna frajda i mogę dotknąć różnych procesów, do których do tej pory nie miałam dostępu. I naprawdę, proszę państwa, to jest odkrycie na miarę Kolumba, tak? To jest jakby zobaczenie siebie również w zupełnie różnych rolach. Naprawdę niezwykle ciekawe doświadczenie, także cieszę się tym ogromnie. No nawet właśnie taka sytuacja, że siedzę przy mikrofonie.
1: Właśnie chciałem powiedzieć, że mogła też pani na przykład przy okazji odwiedzić Melo Radio.
2: To prawda. I właśnie to jest i opowiadać też państwu o tym, jak to się wszystko dzieje. Także naprawdę jest to fantastyczna sytuacja. Bardzo polecam wszystkim taką świadomość tego, co się chce robić, znalezienie tego, co się chce robić i później wprowadzenie tego w życie, to no, satysfakcja jest absolutna.
1: No, życzę tego wszystkim, a pani życzę wytrwałości w tym trudnym, na tym trudnym rynku, jakim jest rynek wydawniczy. I bardzo się cieszę, że robi pani tyle dobrego z literaturą, także z tą literaturą dla dorosłych, a myślę, że młodzi, którzy nas słuchają, też powinni zajrzeć i sprawdzić, co znajdą, bo na pewno coś znajdą dla siebie, co z tego wszystkiego wyciągną. Pani Iwono, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę w Melo Radiu. No i co, może przy okazji kolejnych książek spotkamy się?
2: Z przyjemnością. Dziękuję państwu.

0: Kielce.
1: Druga część naszego magazynu reporterów w Meloradiu na 103,9 FM rozpoczęta już o Święcie Kielc. Na razie sobie nie będziemy mówić, chociaż pod koniec tego fragmentu sobie trochę opowiemy. A to dlatego, że powiemy trochę o nowych autobusach turystycznych, które będą wozić po Kielcach przez całe lato. Ale o szczegółach za momencik. Najpierw wrócimy do tego, co działo się w minionym tygodniu w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Wojewoda Józef Bryk, który za momencik pojawi się na antenie wraz z przedstawicielami służb mundurowych, policji i straży pożarnej z naszego regionu, mówili o bezpieczeństwie w czasie wakacji, zwłaszcza tym bezpieczeństwie, które zapewnione będzie wypoczywającym nad świętokrzyskimi akwenami.
2: Nasze województwo rozpoczyna 175 tysięcy uczniów te wakacje i chcę Państwa poinformować, że do tych wakacji jesteśmy przygotowani pod względem bezpieczeństwa. Tak deklarujemy wszyscy, czyli służby, czyli Policja, Państwowa Straż Pożarna, Kuratorium i Wydział Bezpieczeństwa Urzędu Wojewódzkiego. Jak co roku będziemy dbać nad tymi wakacjami, w jaki sposób będziemy kontrolować miejsca, gdzie będą odpoczywać nasi uczniowie, nasze dzieci, czyli obozowiska, miejsce tych kolonii. W ubiegłym roku kontrolowaliśmy te obozowiska, szczególnie harcerskie, i będziemy podejmować jak w ubiegłym roku stosowne decyzje co do warunków, w jakich odbywają się te obozowiska. Zabezpieczenia te nasze będą polegały na różnego rodzaju działania tych służb i o tym opowiedzą już poszczególni komendanci i pan kurator. Dziękuję.
1: Piotr Łojek, świętokrzyski kurator oświaty.
3: Każdy wypoczynek, który się odbywa na terenie kraju i dzieci, które wyjeżdżają za granicę, muszą być zgłoszone do kuratorium, nie ma innej możliwości. Jeżeli taki wypoczynek nie zostanie zgłoszony i organizator nie uzyska stosownego dokumentu, stosownego poświadczenia, jest nielegalny i będzie podlegał zamknięciu. Na terenie naszego województwa będą przyjeżdżały dzieci z terenu innych województw. My te wypoczynki kontrolujemy w sposób planowy, ale tutaj apeluję do rodziców, do uczestników, że jeżeli tylko pojawi się jakakolwiek wątpliwość co do kadry, co do warunków przebywania tych dzieci na terenie danego wypoczynku, prosimy o telefony interwencyjne, które podane będą na stronie kuratorium, na mediach społecznościowych. Można będzie dzwonić i informować nas i wizytatorzy będą podejmowali stosowne działania kontrolne. Jeżeli to będą rażące uchybienia, które nie da się zlikwidować, naprawić w trakcie trwania kontroli, to taki wypoczynek może zostać zamknięty. Wtedy organizator jest zobowiązany do zabezpieczenia i zabrania dzieci. Jeżeli rodzice chcą, i do tego zachęcam, to jest baza wypoczynku, strona, która wypoczynek.mn.gov.pl, gdzie jest intuicyjna wyszukiwarka, można w sposób bardzo prosty znaleźć wypoczynek, na który nasze dziecko będzie się udawać. Można podejrzeć tam kartę zgłoszenia, zobaczyć, czy jest kadra, czy kadra jest wykwalifikowana. W tej bazie są wypoczynki tylko te, które zostały przez kuratoria zaakceptowane i które mają zgodę do ich prowadzenia. Uczulam nad przebywaniem dzieci nad wodą. W tamtym roku był bardzo poważny wypadek. Pływanie nocne na obozie survivalowym. Zmieniły się przepisy w tym zakresie. Dzisiaj nie ma żadnej możliwości pływania dzieci nieletnich nocą. Szefowie wypoczynku, kierownicy wypoczynku, jak również wychowawcy mają obowiązek zabezpieczyć teren pływania bądź wykupić miejsce na strzeżonych akwenach wodnych, tam gdzie można pływać. Nie wolno dzisiaj żadnych, że tak powiem, urządzać dzikiego pływania na terenie wypoczynku. Czy to są obozy harcerskie, czy to są wypoczynki stacjonarne. Mamy różne warunki pogodowe. Jeżeli są wypoczynki organizowane w terenie pod namiotami, to tutaj organizator jest zobowiązany mieć alternatywę, jeżeli tylko warunki pogodowe by się pogorszyły, w porozumieniu ze strażą pożarną. od razu nie czekają na ewakuację, mają po prostu się przemieścić, więc to jest też pilnowane przez nas, że jeżeli jest obóz harcerski, to gdzieś w budynkach blisko musi być zabezpieczone schronienie jakby dodatkowe. Także apeluję o to, żeby też młodzież wypoczywała bezpiecznie, bo już mamy przypadki utonięć, a to dopiero początek lata, jeszcze się wakacje nie rozpoczęły, a już mamy tych przypadków kilka.
1: Funkcjonariusze policji z naszego regionu już od połowy czerwca pełnią służbę przy zbiornikach wodnych, m.in. w Hańczy, m.in. w Cedzynie czy Sielpi. Jakie są inne działania policji i jak będą policjanci dbać o nasze bezpieczeństwo i bezpieczeństwo najmłodszych? O tym poinformował zastępca komendanta wojewódzkiego policji, inspektor Tomasz Jarosz.
0: Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, pogoda napawa optymizmem, co za tym idzie. Dużo dodatkowych zadań dla funkcjonariuszy policji. Służbę na zbiornikach wodnych Hańcza, Cedzyna i Sielpia pełnimy już od połowy czerwca. Będziemy ją pełnić do końca sierpnia. Policjanci patrolują teren zarówno lustra wodnego, jak i terenu przy tych zbiornikach. Ponadto będziemy pełnili służbę w rejonie innych zbiorników, jak również będziemy kontrolować dzikie kąpieliska. Niemniej jednak apelujemy o rozsądek młodzieży i rozsądek rodziców, żeby wspólnie zadbać o bezpieczeństwo w trakcie tych wakacji. W zeszłym roku mieliśmy 3 osoby, które się topiły, z czego jedną policjanci uratowali, 2 osoby niestety utonęły. I w porównaniu do roku poprzedniego, gdzie było 6 osób, no to był spadek. Niemniej jednak zeszłoroczne wakacje, tak jak Państwo pamiętamy, pogoda nie sprzyjała wypoczynkowi na kąpieliskach, czy to strzeżonych, czy to niestrzeżonych. Tak jak widzimy, aura, jaką zaczynamy wakacje, 34 stopnie, w związku z powyższym tych zagrożeń będzie dużo. Przygotowaliśmy patrole rowerowe, przygotowaliśmy patrole, które będą wykorzystywały samochody terenowe, żeby dojechać do miejsc trudno dostępnych. Prosimy o wszelkie informacje o miejscach, które możemy skontrolować w celu zapobieżenia jakimkolwiek negatywnym zjawiskom w trakcie tych wakacji. Dziękuję bardzo.
1: Wspólnie z policjantami akweny, a właściwie tereny akwenów wodnych oraz wszelkiego rodzaju akcje profilaktyczne prowadzić będą i patrolować będą także strażacy. Jeżeli chodzi o działania Państwowej Straży Pożarnej, to strażacy zadbają o bezpieczeństwo m.in. obozów harcerskich, a w poprzednie wakacje było w naszym regionie tych obozów 44. O szczegółach działań Państwowej Straży Pożarnej opowie starszy brygadier Marcin Haruba.
4: Państwowa Straż Pożarna jak co roku włącza się w akcję Bezpieczne Wakacje razem tutaj z panem wojewodą, z kuratorem, z policją. Nasze działania polegają na przede wszystkim edukowaniu młodzieży, ale również opiekunów. Szczególnie pod uwagę bierzemy obozy harcerskie. W zeszłym roku, przypomnę, było 44 obozy na terenie województwa świętokrzyskiego. Nasze województwo się cieszy tutaj, jest bardzo popularne pod tym względem. Ale z takimi obozowiskami wiążą się zagrożenia. Przede wszystkim prowadzimy ćwiczenia ewakuacyjne, rozpoznajemy dojazdy, tak aby nasze siły mogły dojechać w trakcie nocy, podczas jakiegoś silnego wiatru, mocnych opadów deszczu, do tego obozowiska, aby pomóc w ewakuacji. I w zeszłym roku były przeprowadzone takie 25 prewencyjnych ewakuacji. To znaczy były niepokojące prognozy, dlatego tutaj wspólnie z policją Państwowa Straż Pożarna prowadziła ewakuację tych obozów. Do tego prowadzimy wspólne patrole z policją na akwenach wodnych. I przypomnę, że w zeszłym roku było 29 takich patroli. Prowadzimy również działania, które mają uświadomić młodzież, jak się zachować w warunkach zagrożenia, niebezpieczeństwa, jak prawidłowo zadziałać, jak zadbać o siebie, ale przede wszystkim gdzie i w jaki sposób zgłosić to zagrożenie, czyli na numer 112.
1: Mówimy o wypadkach, które zdarzają się nad wodą i to właśnie tam będą skierowane główne patrole i główne siły policji, ale przecież wypadki zdarzają się także w innych miejscach, na co także służby zwracały uwagę podczas tej konferencji.
0: Szanowni Państwo, no wypadki z udziałem środków transportu, tak, motorowery, rowery, urządzenia transportu osobistego, hulajnogi. Wiemy, że w czerwcu zmieniły się przepisy i osoby do 16 roku życia obowiązkowo na tych urządzeniach czy na rowerach, mówię tu o młodzieży, powinny poruszać się z kaskami. Na to zwracajmy uwagę. No, rodzice powinni pochylić się nad bezpieczeństwem swoich dzieci, żeby te dzieci nie tylko posiadały ten sprzęt właściwie przygotowany i właściwie sprawdzony, ale też używały go w sposób odpowiedni.
1: Życzymy oczywiście bezpiecznych wakacji absolutnie wszystkim wypoczywającym nie tylko nad świętokrzyskimi wodami, ale wszędzie i nie tylko w Świętokrzyskiem, ale w całym naszym kraju. My natomiast już teraz opowiemy sobie jeszcze o jednej fajnej atrakcji turystycznej, która mam nadzieję, że będzie cieszyć się popularnością. Startuje w ten weekend, o czym opowie nasz gość. Barbara Damian, dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach.
5: W odpowiedzi na zapytania mieszkańców oraz turystów przygotowaliśmy właśnie linie autobusowe. To będą dwie linie autobusowe, linia CK1 oraz linia CK2. Na każdej z tych linii będzie kursował jeden autobus. Obydwie linie będą zaczynać kursowanie z Placu Konstytucji, czyli sprzed Urzędu Miasta. I rozkład jazdy został tak ustawiony, że właśnie z Placu Konstytucji co 45, co 50 minut średnio wyjedzie autobus, aby pokazać właśnie turystyczne miejsca w Kielcach. Linia C1 ruszy właśnie sprzed Urzędu Miasta, następnie pojedzie ulicą Kapitulną, Jana Pawła II, Ogrodową, Żytnią, Grunwaldzką, dojedzie do Ogrodu Botanicznego, następnie w okolice Kadzielni przez Krakowską Pakosz, następnie Aleja na Stadion, czyli Park Baranowski, Stadion Leśny, przejedzie ulicą Szczepaniaka, Wapiennikową, Popiełuszki, Wrzosową, gdzie będzie można udać się na Górę Telegraf, następnie pojedzie Pileckiego oraz do Geonatury Kielce, przejedzie ulicą Tarnowską obok rezerwatu Wiecznia. Również jeżeli ktoś będzie chciał skorzystać z basenu letniego, będzie miał możliwość tą linią właśnie tam dojechać. Linia będzie wracała ulicą Zagórską, Żeromskiego, właśnie w okolice Muzeum Zabawek i Zabawy, Kaceku i ulicą Seminaryjską, Paderewskiego, 9 wieków, znów wróci na rynek. Linia CK2 będzie miała przeciwbieżną trasę. Także jak jedna pojedzie w ulicę Żytnią, w kierunku ulicy Żytniej, to właśnie CK2 pojedzie ulicą Jana Pawła, następnie Seminaryjską, Żeromskiego i praktycznie taką samą trasą przeciwbieżnie. Tyle, że linia CK2 pojedzie również przy dworcu autobusowym. Zachęcamy do korzystania z tej linii. Pierwszy kurs odbędzie się o godzinie 10 w sobotę. Ostatnie kursy będą wykonane po godzinie 18, po godzinie 19 autobusy będą zjeżdżać do trasy. Jeśli chodzi o opłaty, linia ta jest biletowana, obowiązują wszystkie bilety jak w komunikacji miejskiej i wszystkie ulgi.
1: No to wsiąść do autobusu i to na pewno nie byle jakiego, bo to piękne, elektryczne autobusy, a więc i ekologia nam się tutaj kłania i pojeździć po Kielcach, pozwiedzać, a jest co zwiedzać i jest co oglądać. Życzę Wam oczywiście takich udanych, turystycznych wakacji. Pamiętajcie o tym, że stare, mądre przysłowie, cudze chwalicie, swego nie znacie, ma to do siebie, że warto dookoła rozejrzeć się i sprawdzić, bo być może coś, za czym gonimy i jedziemy na drugi koniec kraju, jest po prostu w zasięgu naszego spaceru. Jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie na antenie Meloradia w magazynie reporterów na 103.9 FM, to by było na tyle. Ja życzę wszystkim rozpoczynającym wakacje udanych i niezapomnianych dwóch miesięcy. Michał Pustuła, do usłyszenia.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kielce.
1: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry i jeszcze raz niech będzie dzień dobry. Witajcie na 103.9 FM. Pora zaczynać magazyn reporterów Meloradia. Michał Pustuła, kłaniam się w ten pierwszy wakacyjny weekend przy okazji ostatniej czerwcowy weekend i zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie. A dziś w największej mierze zajmiemy się tym, co już się rozpoczęło. Tak naprawdę oficjalnie w piątek, nieoficjalnie już w czwartek, dlatego że w czwartek pojawił pojawiły się na Sienkiewicza strany, kramy i rękodzieło, które można tam nabyć oraz właściwie wszystko. Bo myślę, że nie ma tam rzeczy, której nie dostaniecie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mowa oczywiście będzie o Święcie Kielca. Od czwartku są rozstawione na ulicy Sienkiewicza stragany, a więc to właśnie tamta siła nabywcza sprawia, że można absolutnie wszystko dostać. Od ludzików z kasztanów poprzez rzeźby na przykład żyrafy. Takie też są. Ja widziałem naocznie. Mam nadzieję, że pogoda nie pokrzyżuje zbytnio planów tych właśnie świętokielcowych. To znaczy nie to, że tym razem będzie padać, tylko że po prostu nie będzie aż takiego skwaru, że nie będzie się dało z tych wszystkich atrakcji skorzystać. I nie mam tutaj na myśli tego, co w tych straganach można kupić, ale na przykład to, o czym za chwilkę sobie powiemy. Bo oczywiście Święto Kielc to także propozycje właściwie chyba wszystkich instytucji kultury, które znajdują się na terenie miasta Kielce i które postanowiły w ten sposób celebrować rozpoczęcie wakacji, ale także i tożsamość i utożsamianie się z Kielcami. Za momencik sobie o tym powiemy. Będziemy mówić oczywiście jeszcze o tym tak jakby sprzed imprezy, zapowiadając ją, no ale w końcu chyba możemy sobie na to pozwolić. Magazyn Reporterów wszak nazywa się Nasze Spotkanie, a więc to, co było i to, co będzie, jest tutaj także brane pod uwagę. Oprócz tego dziś także będziemy się zajmować rozpoczynającymi się wakacjami, ale to nieco później. Jak na razie przenosimy się właśnie na konferencję, która o Święcie Kielc się odbyła. Na początek prezydentka Kielc Agata Wojda.
7: Jak święto, to także gwiazdy. W tym roku także zagwarantujemy mocne doznania muzyczne. Sobota będzie mocnym dniem koncertowym, bo te koncerty główne będą na dwóch scenach. Na scenie w parku miejscowym gwiazdą będzie zespół Dżem. Idziemy w tradycję i trochę sentyment. Ale scena na rynku to już będzie Natalia Schroeder. Natomiast niedzielny koncert będzie koncertem, który jego gwiazda została skonsultowana z młodymi ludźmi, którzy podczas dużych konsultacji w Urban Labie i w swoim środowisku wskazali, że

0: czy które Kielczanki i Kielczanie pokochali. Będzie korowód, będzie scena taneczna, będzie scena sportowa, będzie święto róż w ogrodzie botanicznym. W Parku Miejskim od zeszłego roku mamy strefę, która powstaje we współpracy z Wodociągami Kielce, więc ona jest związana z wodą. Ten koncept dżemu, który finansuje Wodociągi Kielce, to nie wszystko, ponieważ staw w Parku Miejskim także zmieni się w przestrzeń, gdzie sporty wodne będą królować. Zapraszamy po raz kolejny na kajaki i na rowerki wodne, ale mamy także nowości podczas tego Święta Kielc i także nowych partnerów. Będzie strefa specjalnie dedykowana dzieciom, całym rodzinom, ale przede wszystkim dzieciom. To będzie strefa na Placu Literatów, którą będą się opiekować Muzeum Historii Kielc, Energetyczne Centrum Nauki. Natomiast zupełną nowością i takim mocnym akcentem, od którego będziemy zaczynać, będzie piątkowa sztuka po sąsiedzku, którą będziemy angażować i zbierać przechodniów i mieszkańców do wspólnego przeżywania, integrowania się przy naprawdę dobrych, artystycznych doznaniach. Ja sygnalizuję Państwu bardzo ważne i intrygujące punkty tegorocznego Święta Kielc, ale moi współpracownicy zdradzą trochę tajemnic, uchylą rąbka, natomiast na pewno będziemy całość prezentować już podczas wszystkich wydarzeń, więc nie sposób do nas nie dołączyć, bo to będzie coś absolutnie wyjątkowego, coś, co pozwoli nam rozpocząć bardzo dobrze wakacje i pokazać, że jesteśmy wspólnotą, lokalną, kielecką wspólnotą, która potrafi budować swoją tożsamość i mimo czasem gorących, napiętych sporów i dyskusji potrafi się lubić i być dla siebie życzliwa.
1: I zgodnie z zapowiedzią prezydentki Kielc Agaty Wojdy o szczegółach opowiedzieli jej współpracownicy, a tę opowieść o tegorocznym Święcie Kielc rozpoczął wiceprezydent Tomasz Porębski.
2: W sobotę tuż po godzinie 14 zaprosimy mieszkańców i wszystkich turystów do wspólnego korowodu, a umówmy się, że w Kielcach naprawdę potrafimy w korowody. Myślę, że obrazki z korowodu przy okazji Świętego Mikołaja obiegły całą Polskę, ale też te korowody, które miały miejsce w poprzednich latach Święta Kielc, także cieszyły się dużym zainteresowaniem i wierzymy, że tak samo będzie w tym roku. Nie zabraknie pięknych, bajkowych postaci. W tym roku będzie królowała królowa śniegu. Może trochę nie pasuje do klimatu, ale wierzymy głęboko w to, że atmosfera będzie gorąca i że też pogoda będzie gorąca, więc takie delikatne ochłodzenie się przyda. Korowód dotrze na rynek, tutaj wspólnie zatańczymy, a to też potrafimy robić świetnie. W tym roku nie będzie to ani Belgika, ani Polonez. Zaprosimy do czegoś innego, ale myślę, że będziemy potrafili włączyć wielu mieszkańców do wspólnej zabawy. Potem korowód kieruje się w stronę Placu Artystów i tam będzie królował już taniec tego dnia. I zarówno Szkoła Kieleckiego Teatru Tańca, jak i wszystkie szkoły tańca, które są w Kielcach, będą mogły zaprezentować swoje umiejętności w pięknej scenerii. Tam z tyłu mamy oczywiście Pałac Biskupów, wzgórze zamkowe, więc wyglądało to w roku poprzednim cudownie. Jesteśmy przekonani, że tak samo będzie w tym roku. Sobota będzie taneczna, z kolei niedziela będzie bardzo sportowa. Bardzo dziękujemy naszym klubom, stowarzyszeniom sportowym, które się zaangażowały. Jest ich tak dużo, że zaczynamy już o godzinie 12 i do godziny 20 będą pokazy, ale bardzo nam zależy na tym, żeby to była strefa aktywności dla najmłodszych, ale też tych trochę starszych mieszkańców, więc przygotowaliśmy mnóstwo stoisk i tam ten sport będzie królował i wierzymy głęboko w to, że ta strefa będzie także cieszyła się ogromnym powodzeniem. Pani prezydent wspomniała, że będą rowerki wodne i kajaki w sobotę. W niedzielę także w Parku Miejskim będą kajaki, więc gorąco zachęcamy mieszkańców do korzystania z tych możliwości. Mówiłem o tańcu, natomiast taniec będzie też bardzo ważnym elementem piątkowego wydarzenia i to będzie takie niezwykle mocne otwarcie tegorocznego Święta Kielc. Coś, co do tej pory się nie zdarzyło, a myślę, że będzie ogromną niespodzianką i tutaj szczególnie mocno chcielibyśmy zaprosić mieszkańców właśnie, żeby przed godziną 20 pojawili się na placu przed katedrą, na placu Najświętszej Maryi Panny, ale o tym wydarzeniu więcej powie pan dyrektor Grzegorz Pajta, który jest prawdziwym mózgiem operacyjnym tego wydarzenia.
1: Podobno o tańcu się nie mówi, taniec się tańczy, ale my spróbujemy opowiedzieć o tych tanecznych wydarzeniach podczas tegorocznego Święta Kielca. Zrobi to dyrektor Kieleckiego Teatru Tańca Grzegorz Pajtak.
3: Sztuka po sąsiedzku to taka akcja integrująca mieszkańców, spacer symultaniczny, tutaj uliczkami Śródmieścia. Zaprosimy do takiego odwiedzenia naszego miasta i po drodze spotkamy taniec, który właśnie będzie działaniem performatywno-artystycznym. Później przejdziemy dalej i spotkamy działania teatru dramatycznego. Później przejdziemy dalej i znajdziemy działania operowe, które się rzadko odbywają, może tak w przestrzeni miejskiej, to może być ciekawe. A na końcu zaprosimy wszystkich na rynek i tutaj Kielecki Teatr Tańca i

0: również Orkiestra Filharmonii Świętokrzyskiej. Zaproszę Państwa na przyjazny, przyjemny koncert muzyki operetkowej. Myślę, że będzie można potańczyć, pośpiewać. Także myślę, że to wydarzenie zintegruje nas i przede wszystkim cieszymy się, że włączyli się w to mieszkańcy. Prywatni przedsiębiorcy udostępnili balkony, na których będzie rozgrywała się ta akcja. Także Kielecki Teatr Tańca i Urząd Miasta myślę, że zaprasza w tym roku na takie szczególne i no, jakieś specjalne wydarzenie. I myślę, że Państwo możecie do nas przyjść. Zapraszamy taką tutaj drobną anegdotkę powiem. Jeżeli Państwo chcecie, przyjdźcie z takimi małymi lustereczkami na plac Najświętszej Marii Panny przed katedrą i tam sobie błyśniemy do siebie przyjaznym błyskiem. Także widzimy się 26 o godzinie 19.30 i idziemy razem po Kielcach.
1: To już co nieco wiemy na temat tegorocznego zbliżającego się Święta Kielca. Więcej szczegółów zdradzi nam dyrektor Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Kielcach, Jacek Kowalczyk.
2: Dzień dobry, ja powiem o tych najprzyjemniejszych rzeczach, czyli o naszych partnerach. Tak duże przedsięwzięcie, myślę, że największe w historii miasta święto nie odbyłoby się dzięki naszym partnerom. Policzyliśmy ponad 60 partnerów. W ramach naszego jarmarku to jest 100 wystawców, a na scenie i tej sportowej, i tej artystycznej wystąpi ponad 1000 młodych ludzi. To jest rzeczywiście skala największa. Też wymienię dwóch partnerów nowych w naszym przedsięwzięciu. To po pierwsze Teatr Stefana Żeromskiego. Aneta Wirzynkiewicz, znana aktorka teatru ze swoim zespołem, wystąpi w piątek, ale oczywiście w niedzielę zapraszamy także na podsumowanie Dzikiej Róży. No i Baza Zbożowa. Pomieszaliśmy. Marek Wrona i zespół Bazy Zbożowej przestawił plany i dzisiaj 20-lecie Bazy Zbożowej to także Święto Kielc. Piątek, sobota, niedziela, komiksy, dobra zielona herbata, pozytywna energia, także muzyczna, artystyczna z Bazy Zbożowej będzie płynąć. I to, co jest jakby najważniejsze, że to jest pozytywna energia, wspólne działanie, 16 stref pomoże każdemu znaleźć coś miłego i nowość, która kiedyś była, a wraca, także Luna Park na Placu Wolności, więc to będzie też taki strzał w dziesiątkę.
1: To zaglądamy do już wywołanej właśnie przed momentem Bazy Zbożowej, która w tym roku także dołącza do organizatorów Święta Kielc. Marek Wrona, prezes Federacji Kulturotwórczej Baza Zbożowa, o tym, co dziać się będzie przy ulicy Zbożowej.
3: W czasie Święta Kielc czeka nas w bazie bardzo dużo atrakcji, spektakle, koncerty, wydarzenia sportowe, kulturalne i wszelkie możliwe. Warsztaty ceramiczne, warsztaty fotograficzne, no długo wymieniać. Wszystko znajdziemy na naszych stronach internetowych. Najlepiej znaleźć nas na Facebooku Baza Zbożowa. Tam jest opublikowane całe wydarzenie razem z całym szczegółowym programem. W szczególności chcielibyśmy zaprosić na sobotnie wydarzenia, bo w sobotę już od godziny 15.30 na dużej scenie w małej hali odbywać się będą koncerty zespołów naszych bazowych, a później od godziny 18 zaczynamy rap bazę, czyli cała ekipa Shockwave i rap do godziny 22, a dla tych, którzy poczują zmęczenie, potem sound healing w wykonaniu Otuliny aż do 1 w nocy.
1: Nie sposób chyba wymienić wszystkich instytucji, które włączają się w organizację tegorocznego Święta Kielc, ale na pewno jednym z nich jest Dom Kultury Zameczek, który w tym roku obchodzi także swój wyjątkowy jubileusz, o czym opowie Magdalena Nowaczek, dyrektorka Domu Kultury Zameczek.
4: Dom Kultury Zameczek po raz kolejny w tym roku, 27 tym razem czerwca, czyli sobota, będzie to będzie Dzień Domu Kultury Zameczek. Scena dla Ciebie, 28 edycja. Fantastyczna. W tym roku rekordowa ilość uczestników. Przekroczyliśmy liczbę 240, więc naprawdę jest dobrze, bo to pokazuje, że zainteresowanie naszym festiwalem z roku na rok coraz bardziej rośnie. Już mamy w tym momencie 30 finalistów. Jury wyłoniło 30 finalistów, więc bardzo się cieszę, że już powolutku zbliżamy się do finału. I tak jak wspomniałam, wspomniałam, o godzinie 16.30 27 czerwca tutaj na rynku odbędzie się finał tego festiwalu Scena dla Ciebie. Wystąpił również gościnnie Viola Dziegman wraz ze swoim zespołem, a creme de la creme tego dnia to koncert Natalii Schroeder wraz z zespołem oczywiście, więc fantastyczna gwiazda, którą myślę wszyscy Państwo doskonale znacie. Będzie czego posłuchać, będzie na kogo popatrzeć. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Tak wygląda sobota na rynku. Natomiast w niedzielę w parku w Muszli odbędzie się fantastyczny koncert Młodzieżowego Domu Kultury, który będzie takim koncertem jubileuszowym, ponieważ Młodzieżowy Dom Kultury w tym roku świętuje 70-lecie.
1: To oczywiście życzymy co najmniej kolejnych 70 lat.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kielce.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
2: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
1: Kiedy wyruszasz?
2: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.fundusze.ue/świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Po reklamie.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
2: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
1: Kiedy wyruszasz?
2: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 10 32 oraz na stronie www.fundusze.ue/świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.

za mieszkaniem, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Reklama.
1: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
2: Ale handlowa, Marian, handlowa!
1: A, no to kupimy taniej, akurat przed wakacjami.
2: No.
3: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Ekstra Weekend z Kaufland Kart Ekstra.
7: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, a 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
12: Notino. Today is yours. Feel good.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: You ready?
8: Tylko w Disney Plus.
9: Every second counts, baby.
8: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
7: Restaurant is flooded.
8: To już ostatnia szansa.
10: I am selling the building.
8: By uratować to miejsce.
11: We have each other and nothing left to lose.
8: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Hipertania niedziela w Auchan.
13: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
0: Po reklamie.
14: Siemanko. Niedziela wjeżdża właśnie wszędzie tam, gdzie jesteście, nad wodę, do ogródków, a może jeszcze do łóżek pod kołderkę, chociaż dzisiaj to chyba nikt pod kołdrą nie spał, co? Gorąco. A u nas muzyka, która będzie jak taka orężatka, rozumiecie, z kostkami lodu i cytrynką. Breaking Dishes, Ellie Oaks na początek. Opoka, siema, to

Nie ma za co, nie ma za co. Sorry Papi, to Big Becky G w Melo Radio. Fajnie, że jesteście. 28 czerwca w kalendarzu. To jest drugi dzień wakacji 2026. Drugi dzień naprawdę potwornych upałów. Dzisiaj nawet 39 stopni mogą pokazywać termometry, więc sprawdzamy, czy te prognozy się rzeczywiście sprawdzają. Czekam na wasze foty, na wasze głosówki. Pokażcie, jak u was jest już teraz o tej godzinie, bo 10:15 na zegarkach, ale gdzieniegdzie już ponad 30 stopni na bank. Na bank po prostu. Więc WhatsApp na meloradio.pl znajdziecie. Oczywiście wbijając adres na stronie na waszych smartfonach. A teraz Secrets, Tiesto, Kashmir w Melo. W weekendowym Melo. Gramy.

0: Eben z numerem Halo w Melo Radio. To jest weekendowe Melo. Mówiłem już, że będę miał dla was dzisiaj wejściówki na Sunrise Festival.
1: Nie mówiłem.
0: To nadrabiam szybko zaległości, będę miał. Ale jeszcze nie powiem kiedy. Drenchill Indiana z numerem Freed From Desire za kilka minut.
2: Reklama. Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Hipertania niedziela w Auchan!
2: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
3: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Dostaniesz coś za świadectwo?
6: No raczej, rabat od Media Expert.
5: Wow, też chcę!
6: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
5: Mega!
7: W dniach od 26 do 30 czerwca 2020 roku. Kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł. A za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
9: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.
11: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio. Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic Air Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do Twoich włosów również za 1499 zł w zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące. Mediamarkt.
12: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii miał być nowy grill,
14: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
16: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to powstę wypić czas na koniec. To

Sub Focus, Baby Close z numerem On and On. Takie gorące numery gramy wam po godzinie 10. Gorące, bo gorące, ale nie rozgrzewające. Już nie przesadzajmy, bardziej działają jak takie lody waniliowo-pistacjowe. Co? Dostałem parę zdjęć, rzeczywiście już ponad 30 stopni, między innymi w okolicach stolicy województwa świętokrzyskiego. Pozdrawiamy serdecznie tych, którzy dzisiaj wypoczywają nad wodą, na przykład nad zalewem w Morawicy. Bawcie się dobrze.

0: wiem, że czekacie na Alana Walkera z Ewą Max i numer Fate, ale póki co Sweet Dreams z Iman Beckiem w Melo. Alan Walker, jedna z gwiazd tegorocznego Tomorrowland. No pewnie, że tam będziemy z wami. Bardzo się cieszymy i nie mogę się doczekać. Lipiec już za pasem, a u nas za pasem 11.
1: A już o 11 zagramy
0: Talk to You, Another Fivefold Ultra. Disco przed południem zawsze jest spoko, nie? No to zaraz, leci do was.
1: Autopromocja. Wakacyjne wieczory są nasze.
2: Dosłownie, bo nie wiem jak wy, ale ja
1: idę. Idę w Melo.
2: To, co najważniejsze w muzie, wasze głosówki, dobra energia i wloty na Sunrise Festival. Tego możecie być pewni.
1: Słuchajcie codziennie od poniedziałku do czwartku od 18.
2: Adi z tej strony, siemanko. Idę w Melo i wy też chodźcie, bo będzie fajnie.

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Ale mi gorąco, Barbara.
4: Mnie też, Marian.
3: To co, klima?
4: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
3: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
4: No przecież.
3: No.
5: Sprawdźcie rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie wie.
12: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
13: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema hot and cool z 2 kg kawy w zestawie w super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
14: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
15: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
17: O.
16: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
17: O, a o ile?
16: 35 groszy taniej na litrze.
17: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
16: Tak.
18: A jak lemoniadę?
16: No też.
17: To poprosimy.
16: Ale co?
18: Wszystko.
16: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
19: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
20: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
18: Bo w Media Ekspert taniej masz.
21: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
1: Siemanko, ale gorąco dzisiaj, co? No to dajcie znać, gdzie jesteście, jak tam u was. Będę miał dzisiaj wejściowy na Sunrise Festival, ale na razie mam Talk to You, Another If I Fall Ultra w weekend.

Taki numer, który jednoczy ludzi z całego świata, bo super to zabrzmi pewnie na Tomorrowland, super to zabrzmiałoby na Sunrise Festival i świetnie zabrzmiałoby też gdzieś na jakimś festynie country w Stanach Zjednoczonych. No jakiś taki uniwersalny ten Run, Run, River. David Guetta, Alogi, Stick Figure w Melo Radio. Gorąco wszędzie tam, gdzie jesteście, no i dostaję te piękne i przerażające zarazem zdjęcia. Pozdrawiamy z Trójmiasta, póki co 34 stopnie. Fajnie tak, nie za zimno, napisała Magda z całą familią. Pozdrawiamy serdecznie Trójmiasto i wszystkich was. Gdyby lata było za mało, to jeszcze lato w piosence od Bryskiej dla was.

0: Anima w roli modela na paryskim tygodniu mody. Bad Angel przed momentem w Melo Radio, a już za kilka chwil tu Colors i Loveful. Tak malujemy waszą niedzielę. Gorąco dzisiaj, co? Pokażcie, jak jest u was.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
2: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg. Aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra. Aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
9: Skoda. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No, sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
12: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
13: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
14: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakup za minimum 199 zł z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie CSUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
18: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
19: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
20: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
21: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A Sokołów, szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2 opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
22: Money, money, money!
23: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
22: Wygrałam w Cherry Money!
23: Cherry Money?
22: Nowy

0: Lid. Dzienne 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
2: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
3: Notino. Today is yours. Feel good.

Carla Fernandez. Jakie gorące nazwisko, jakie gorące co jeśli temperatura dobije dzisiaj do 40, pyta Marcelina. Marcelina, nie mam zielonego pojęcia. Najlepiej znaleźć dużo cienia, nie wiem, może jakąś wannę z zimną wodą wystawić na zewnątrz. Patentów można mieć sporo, jak się chłodzić w takie upały, więc czekam z niecierpliwością, będę je rzucał dalej. Wysyłajcie głosówki albo wiadomości. Tak a propos temperatury w Trójmieście, było 34, Magda napisała i już 36.

0: In My Mind, Dino GD, D'Agostino w Melo Radio, to weekendowe Melo i najgorętsze numery na to gorące, już prawie popołudnie, tak, dzisiaj kąpiele w wodzie wskazane, ale tylko na strzeżonych kąpieliskach, uważajcie.
1: A już o 12 zagramy
0: Waterfalls, James Hype.

0: autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu. A dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie wie.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: You ready?
12: Tylko w Disney Plus.
13: Every second counts, baby.
12: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu. The Bear. Finałowy sezon.
14: Restaurant is flooded.
12: To już ostatnia szansa.
15: I am selling the building.
12: By uratować to miejsce.
16: We have each other and nothing left to lose.
12: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
17: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
18: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
19: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
20: O.
19: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
20: O, a o ile?
19: 35 groszy taniej na litrze.
20: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
19: Tak.
21: A jak lemoniadę?
19: No też.
20: To poprosimy.
19: Ale co?
21: Wszystko.
19: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
22: Fachowcu, krój się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
23: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
24: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
25: Po reklamie.

0: słuchaj na 103.9 FM.
1: Cześć, cześć, cześć, już południa, u nas Waterfalls i James Hype, to jest pierwszy gorący numer od nas dla was, inni gadają, my już gramy, za chwilę Katy Perry z Hot and Cold, wybieramy to drugie, oczywiście.

karnawał w środku lata, coś pięknego. Gips, PZD for Money w Melo Radio. Gramy wam najgoręcej jak się da, wszystko po to, byście byli jak najlepiej schłodzeni. No ale czy to w ogóle możliwe przy tak wysokich temperaturach? Czytam sobie i kolejne informacje z Polski płynące. 36 stopni znowu w okolicach Krakowa. Czy to jest w ogóle możliwe? Wysłajcie zdjęcia, jeżeli wasze telefony jeszcze działają w tak wysokich temperaturach. No i dajcie znać, gdzie się dzisiaj chłodzicie, gdzie warto nad wodę, a gdzie takie tłumy, że lepiej schować się w domu w cieniu, zrobić zimną lemoniatkę i pogłośnić sobie Sigale. Wish you well!

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
0: i Daria.
4: Autopromocja. Reklama.
5: W salonach Empik czeka na ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Daleko jeszcze?
10: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
9: Wow, jaki błękitny.
11: A to nasz hotel przy samej plaży.
10: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
11: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
10: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
12: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
13: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
14: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
4: O reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

Żeby taka hotelowa doba mogła sobie trochę potrwać, to parę złotych może się przydać, co? Jeżeli brakuje w portfelach na kontach, to szybko sięgnijcie po szybką kasę od Meloradia. Mamy ją oczywiście dla was. Meloradio.pl, tam wbijacie i tam dajecie znać, na co tych pieniędzy naprawdę potrzebujecie. A w wakacje to wiadomo, że na wszystko są potrzebne. Kizo Disney przed momentem, a Save My Love od Kygo i Khalida już za chwilę pojawi się na naszej antenie, a z nimi Griffin, który jest jedną z gwiazd tegorocznej odsłony Tomorrowland. Będziemy tam z wami już w lipcu.

0: Scream and Shout, Will.i.am, Britney Spears, no i to jest temperatura. Dostałem zdjęcie od słuchacza. Na jednym zdjęciu Tunezja, 37 stopni, na drugim Borkowice, jak się domyślam, stary, tam gdzie jesteś, 36 stopni. No i to jest lato.
1: A już od 13 zagramy.
0: A my lejemy wam lemoniadę, Beauty and the Beat. W ogóle to ja nie wiem, o co wam chodzi. U mnie w studiu 20.

0: Select. Reklama. Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum dwóch produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
10: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.
11: Siemanko, cześć, czołem, Justin Bieber, Nicki Minaj w naszej ekipie, za chwilę dołączy do nich Doda, ale najpierw to oni sobie w duecie pośpiewają Beauty and the Beat, inni gadają, a oni śpiewają, czy jakoś tak.

Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeated. Taki muzyczny skład u nas w Melo Radio, a wspaniały line-up ma w tym roku Sunrise Festival. Świetna Yellow Stage oczywiście powstanie. W zeszłym roku to był jeszcze namiot, a w tym coś niesamowitego, Red Stage. No nie ma co ukrywać, że ten pokaz zeszłoroczny wizualno-dźwiękowy po prostu powalił na kolana. Byłem, widziałem i podpisuję się obiema rękami, więc z niecierpliwością czekam na to, co wydarzy się tam w tym roku. Jak chcecie to wszystko, co będzie się tam działo w Kołobrzegu zobaczyć, to będę miał dzisiaj dla was zaproszenie. Zaproszenie na trzeci dzień Sunrise Festival. Bądźcie czujni, to już wkrótce. Teraz Flip It.

Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls. No dobra, to ja już wszystko wiem. Wiem, jak będziecie mnie przekonywać do tego, żeby właśnie was zaprosić na Sunrise Festival. Jeszcze w tej godzinie zaczniemy naszą zabawę. To tylko dodam, szykujcie WhatsAppa, będzie potrzebne. Znajdziecie go oczywiście, jak wbijecie sobie meloradio.pl na waszych smartfonach. To tam jest, bo będą potrzebne głosówki.

0: autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight w Melo Radio.
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama. You ready?
3: Tylko w Disney Plus.
4: Every second counts, baby.
3: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
5: Restaurant is flooded.
3: To już ostatnia szansa.
6: I am selling the building.
3: By uratować to miejsce.
7: We have each other and nothing left to lose.
3: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
10: Hipertania niedziela w Auchan.
11: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
12: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxizo. Przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxizo w parku handlowym Perfect Park Kielce i skorzystaj z promocji na start. Tylko do niedzieli, 28 czerwca, minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxizo. Zapamiętaj nasz adres. Maxizo w parku handlowym Perfect Park Kielce przy ulicy Ściegiennego 503. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxizo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizo.pl.
13: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł.
14: MediaMarkt.
15: Po

Troubles i Embrother w Meloradiu, niezapomniany i hit, i Embrother, nasz polski producent, który zawsze będzie w naszych serduchach, tak jak Sunrise Festival, na który każdy chce jechać, każdy, ja wiem, nie wstydźcie się, trzeba to przyznać. No to teraz mam dla was propozycję, bo mam wejściówkę na Sunrise Festival, dokładnie wejściówkę na niedzielę 2 sierpnia dla ciebie, osoby towarzyszącej, tylko wyobraź sobie, że jedziesz tam dookoła brzegu, stajesz przed bramkami, okazuje się, że masz tylko jeden bilet. Tylko jedna osoba wejść może. I co wtedy robisz? Jaka rozkmina pojawia się w twojej głowie? Co zrobisz, żebyście weszli oboje? A? I to jest twoje zadanie. Wyślij głosówkę do mnie na WhatsAppa. Na meloradio.pl znajdziesz opcję, żeby wysłać głosówkę do nas. Za najbardziej kreatywną odpowiedź podwójne zaproszenie na Sunrise Festival będzie twoje.

0: Axwell Ingrosso w tym roku na Sunrise Festival. Oczywiście zagrają, mam podwójną wejściówkę na trzeci dzień festiwalu, na 2 sierpnia, na niedzielę. No i pytam, wyobrażasz sobie, że stajesz przed bramkami, jesteście we dwójkę, ale tylko masz jeden bilet. I co wtedy robisz? No i się zaczęło.
1: Jadę z żoną, ona udaje, że jestem niepełnosprawny i wchodzi jako mój opiekun.
0: Stary, ja bym uważał, bo jak mówiła babcia, no, żeby ci tak wnusiu nie zostało. Czekam na wasze kreatywne propozycje, wysyłajcie wasze głosówki na WhatsAppa. Po 14 podwójna wejściowa na Sunrise Festival będzie twoja.
2: A już o 14 zagramy
0: Talk to You, Another If I Fall Ultra. Aha, a WhatsAppa znajdziecie oczywiście, jak wbijecie na smartfonach meloradio.pl. To na dole jest opcja do wysyłania głosówek.

0: Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
3: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do MaxiZoo. Przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt MaxiZoo w parku handlowym Perfect Park Kielce i skorzystaj z promocji na start. Tylko do niedzieli, 28 czerwca minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją MaxiZoo. Zapamiętaj nasz adres. MaxiZoo w parku handlowym Perfect Park Kielce przy ulicy Ściegiennego 503. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? MaxiZoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
6: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
8: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum dwóch produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
10: Kocham was, uwielbiam waszą kreatywność. Mam taką bekę z tego, co wysyłacie. Naprawdę. Popuszczę wam te głosówki za chwilę. A tą najlepszą zostawimy sobie na sam koniec, ale to już w tej godzinie. O pokazie mamy tu weekendowe melo. Nie wiem, ile dni do Sunrise Festival zostało, ale wiem, że w tej godzinie podwójne zaproszenie trafi do kogoś z was. Talk to you, Anodory, Five for Ultra. Dla was, róbcie głośniej.

0: w Melo Radio. Co byś zrobił, zrobiła, gdybyś stanęła przed wejściem na Sunrise Festival i okazało się, że jest was dwoje, ale tylko jeden bilet i to są wasze propozycje.
1: Biorę koleżankę na barana, ubieramy długi czarny płaszcz i udaję, że jestem lekko przy kości.
2: Ściągam wtedy koszulkę, pokazuję klatę i mówię: wpuść nas, proszę. Wpuść, bo będą problemy.
3: Jeśli druga osoba by nie mogła wejść, to bym powiedział po prostu, że to jest osoba znająca Piaska.
0: Ło, człowieku, to tobie bilety nie są w ogóle potrzebne.
4: Możemy się przywiązać bandażami i będziemy udawać bliźniaków siamskich.
0: To są wasze patenty, ale są jeszcze kolejne. Obiecuję, że w tej godzinie wybiorę tego numero uno, osobę, której wręczę podwójną wejściówkę, ale te wszystkie oczywiście cudowne, wspaniałe, mega kreatywne. Próbujcie, może się uda.

0: Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Chcę więcej, Fuka i Liwka w Melo Radio.
1: To wzięłabym ochroniarza na bok i powiedziałabym mu tak: słuchaj, przepraszam, ale my jesteśmy w pakiecie jak kebab z frytkami. Rozdzielać nas nie wolno.
0: No patenty na to, jak wejść na Sunrise Festival, kiedy jest was dwoje, a tylko jeden bilet, są różne. Za chwilę wielki finał. Bądźcie czujni.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc dałoby się.
2: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml. Kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
3: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Ale sztosy!
7: Ale co?
6: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxizo. Przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxizo w parku handlowym Perfect Park Kielce i skorzystaj z promocji na start. Tylko do niedzieli, 28 czerwca, minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxizo. Zapamiętaj nasz adres. Maxizo w parku handlowym Perfect Park Kielce przy ulicy Ściegiennego 503. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxizo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizo.pl.
10: Daleko jeszcze?
11: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
10: Wow, jaki błękitny.
12: A to nasz hotel przy samej plaży.
11: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
12: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
11: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
13: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
14: Skoda. Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
0: Po reklamie. Autopromocja.
15: Wakacyjne wieczory są nasze.
16: Dosłownie, bo nie wiem jak wy, ale ja
0: idę. Idę w Melo.
16: To, co najważniejsze w muzie, wasze głosówki, dobra energia i wloty na Sunrise Festival. Tego możecie być pewni.
15: Słuchajcie codziennie od poniedziałku do czwartku od 18:00.
16: Adi z tej strony, siemanko. Idę w Melo i wy też chodźcie, bo będzie fajnie.

0: numer, na który czekaliście być może od wczesnych godzin porannych w ramach rozgrzewki przed naprawdę wspaniałym sezonem imprezowym. Fate, Alan Walker i Ava Max w Melo Radio.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: Ale wiem, że czekacie też na podwójną wejściówkę. No to dobra, jeszcze szybko zaglądam do waszych propozycji. Przypomnę szybko, pytanie brzmiało: co byś zrobił, gdybyś stanął przed wejściem na Sunrise Festival z osobą towarzyszącą, a wejściówkę miałbyś tylko jedną?
2: Jak byłem mały, to się nauczyłem szybko biegać, żeby mnie ojciec z pasem gonił, więc bilet bym zostawił dziewczynie, a ja bym sobie tam jakoś szybko wbiegł.
3: Ja wchodzę na Sunrise, a koleżankę żegnam i proponuję pociąg.
0: No to było bardzo grube, ale była jeszcze jedna ciekawa propozycja. Posłuchajcie jej naprawdę uważnie.
4: Przekonuję osobę sprawdzającą moje bilety, że jeżeli mi wpuści, to po całej imprezie zostaje i ja sprzota cały ten bałagan po wszystkich.
0: Słowo się rzekło, Kinga, słowo się rzekło, dzień dobry.
5: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Czy ty się nie wycofujesz ze swoich słów?
5: Za to zrobię wszystko, oczywiście, że nie.
0: Kinga.
5: Nie wycofuję się, będę sprzątała.
0: Ale wiesz, że DJ Chris nas słucha, on naprawdę może wziąć sobie to do serca, a ja palcem
5: mój
0: cię wytknę i pokażę.
5: Chris, będziemy razem sprzątali.
0: Dobrze, Kinga, no więc teraz już tak oficjalnie, 2 sierpnia, niedziela, to jest ostatni dzień Sunrise Festival 2026. Jedziesz tam!
5: Jadę na Sunrise, ludzie!
0: Kocham taką radość. Kingusia, ściskamy cię mocno. Bawcie się dobrze z Meloradiem. Pa!
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Aż się łezka wokół kręci, nie? Jak ludzie się cieszą. Obiecujemy, że to nie ostatnie zaproszenie, które wam podarujemy, bo chcemy, żeby było was jak najwięcej, Melo Ludki, na tegorocznej edycji Sunrise Festival w Kołobrzegu. A to już Body Talk i Ale

0: Robin Schulz, Better Times w Melo Radio. Fajnie, że jesteście razem z nami. Zostańcie, bo za chwilę rozgrzewka przed cudownym niedzielnym wieczorem. Konrad już w studiu.
1: Siemanko.
0: No to co, to o 15 coś ciekawego przed nami. Uwaga.
2: A już o 15 zagramy
1: Zokerię.
0: Bawcie się dobrze. Nie żebym się chwalił, nie żebym się żalił, ale na urlop jadę.

0: Reklama.
1: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
2: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
0: Po reklamie.
5: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
6: To już 15 na zegarkach, a w Melo jak zawsze najlepsza muza. Andy Dusty z Ocaria na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też September. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Zapinamy pasy i ruszamy.

David Guetta, Alok i Run Run River, czyli trzecie miejsce w ostatnim notowaniu 30 Meloradia. Ten numer bardzo polubiliście. A Książulo ostatnio, słuchajcie, odwiedził ten słynny hotel w Pobierowie. Za dobę dla trzech osób zabulił prawie 5 koła. No i co w ramach tego? Niedziałająca klima, żółta woda w kranie i uwaga, 300 ziko ponad dopłaty za room service, czyli za to, że przynieśli mu żarcie do pokoju. No i co? I nagle się okazuje, że te ceny u Magdy Gessler to wcale nie były takie złe.

0: To Melo Radio, to Halo, u nas 24 minuty po 15. Za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby zgarnąć niezłą kasę, a to myślę, że na wakacje jak najbardziej się przyda. Zagrają nam też Pitbull i Afrojack, to już za moment. Give me everything.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
2: Reklama. You ready? Tylko w Disney Plus.
3: Every second counts, baby.
2: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
4: Restaurant is flooded.
2: To już ostatnia szansa.
5: I am selling the building.
2: By uratować to miejsce.
6: We have each other and nothing left to lose.
2: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
8: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17 w TVP1 i TVP Info.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
13: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
14: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Hipertania niedziela w Auchan.
16: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
4: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
17: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
18: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
19: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
20: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
19: Kiedy wyruszasz?
20: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.fundusze.ue/świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
21: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
22: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM.
23: Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

Ależ to jest dobry numer. Calvin Harris w Melo Radio. Gorąco dzisiaj w całej Polsce. No zresztą kolejny dzień z rzędu już. No i to też sprawia, że ceny wiatraków poszły mocno do góry. W niektórych sklepach to ich w ogóle nie ma. W internetach to taka przebitka trzykrotna. Więc gdybyście potrzebowali siana, żeby ją jakoś tam zrównoważyć, to wbijajcie już teraz na meloradio.pl i zgłaszajcie się do szybkiej kasy w Melo Radio, bo już jutro szansa na 200 właśnie na wiatrak, a może na coś zupełnie innego. W końcu wakacje trwają.

0: I Like It w Meloradiu jeszcze przed 16. Takie numery to my też zdecydowanie lubimy. Niedziela, słoneczna niedziela. Mam nadzieję, że korzystacie z jej uroków. No i że niektórzy z was wybrali się nad wodę. Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia.
1: A już o 16 zagramy
0: Don't Want Your Love. Alienium i Ellie Goulding punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy, dlatego warto zostać z Meloradiem, żebyście niczego nie przegapili, bo dużo muzy przed nami.

0: Reklama. Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
1: W salonach Empik czeka na ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
2: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49% RRS. RSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Gorąco?

Nie ma co czekać, jedziemy z najlepszą muzą. Eileen i Millie Goulding na dobre otwarcie 16. Za chwilę też m.in. Steeble się pojawi, będzie też Kygo. A ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

nic, tylko podkręcić głośniki przy takich numerach. Magnetic w Melo. Tak, podkręcamy tempo na 16 minut po 16, a Ania Lewandowska, oj, mocno zgrzeszyła. Ona, słuchajcie, pojechała z rodzinką do Turcji na wakacje, no i wrzuca oczywiście z tego relację, no i ostatnio dodała taką relację, na której napisała, że podczas tych wakacji, uwaga, wjechała u niej pizza, lody, no i jeszcze taki tam napój procentowy, powiedzmy. No coś czuję, że w takim razie po wakacjach to codziennie będzie chyba tylko do jedzenia jedna kulka mocy. Bo weź to później wszystko spal. Tiesto, Jonas Blue i Rita Ora i Ritual. To już teraz przed nami.

0: Otwarte okno w furce, droga na wakacje i ten numer, no to brzmi jak idealne połączenie. How does it feel w Melo Radio 27 minut po 16. A za chwilę o wakacjach też trochę pogadamy. Zagra nam z kolei To Die For.
1: Melo Radio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. Autopromocja. Wakacyjne wieczory są nasze.
2: Dosłownie, bo nie wiem jak wy, ale ja
1: idę w Melo.
2: To co najważniejsze w muzie, wasze głosówki, dobra energia i wloty na Sunrise Festival. Tego możecie być pewni.
3: Słuchajcie codziennie od poniedziałku do czwartku od 18.
2: Adi z tej strony, siemanko. Idę w Melo i wy też chodźcie, bo będzie fajnie.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
5: Ale handlowa, Marian, handlowa.
4: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
5: No.
6: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert. You ready? Tylko w Disney Plus. Every second counts, baby. Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon. Restaurant is flooded. To już ostatnia szansa. I am selling the building. By uratować to miejsce. We have each other and nothing left to lose. The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Hipertania niedziela w Auchan.
8: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
10: Skoda. Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.
14: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
17: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
18: Oh.
17: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
18: O, a o ile?
17: 35 groszy taniej na litrze.
18: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
17: Tak.
19: A jak lemoniadę?
17: No też.
18: To poprosimy.
17: Ale co?
19: Wszystko.
17: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
19: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum dwóch produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
20: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
21: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
22: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na MediaExpert.pl.
23: Bo w Media Expert taniej masz.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

Kisses w Meloradiu. Niektórzy narzekają, że w Polsce wakacje są za krótkie. No to zależy, jak na to się spojrzy, bo u nas 9 tygodni wakacji, ale Niemcy na przykład mają, słuchajcie, tylko 6 tygodni. Chociaż są też rekordziści, jeżeli chodzi o Europę, bo uwaga, Włosi odpoczywają od szkoły przez 14 tygodni. 14 tygodni laby. To jest dopiero życie, no może nie jak w Madrycie, ale jak na przykład w Rzymie. Tylko pozazdrościć. Justin Bieber, Nicki Minaj, to już teraz przed nami. Za chwilę też m.in. Toby Romeo i Felix Jen.

0: Eva Max jeszcze przed 17 w Bell Radio. Przy niedzieli to często o tej porze się na przykład sprzątało, ale coś podejrzewam, że dzisiaj to wszyscy tylko leżą albo siedzą w bezruchu, bo dzisiaj to jakikolwiek ruch to od razu cały człowiek mokry.
1: A już o 17 zagramy
0: All the Time. Czyli jeszcze do kompletu i muzycznie będzie gorąco. John Summit, The Chainsmokers, punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Daleko. Jeszcze?
6: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
5: Wow, jaki błękitny.
7: A to nasz hotel przy samej plaży.
6: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
7: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w

0: Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
1: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
2: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
3: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
2: Kiedy wyruszasz?
3: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.fundusze.ue/świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
4: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Po reklamie.
7: Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.
8: Siedemnasta na zegarkach, niektórzy jadą teraz takim ekspresem, a my jedziemy muzycznie. All the time na otwarcie tej godziny, za chwilę też Holy Molly będzie m.in. Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Urzel i Ultronate w Meloradio, tak podkręcamy tempo po 17, a ja trafiłem w internetach na artykuł, który trochę mnie, słuchajcie, zaskoczył, o miłości i zakochiwaniu się. No okazuje się, że zrobili takie badania odnośnie tego, kto szybciej się zakochuje. No i podobno faceci, podobno miesiąc wcześniej niż kobiety, no ale ile w tym prawdy, to ja nie wiem, no bo znajdźcie mi chłopa, który po pierwszej randce wszystko swoim ziomkom będzie przeżywał, opisywał, rozkminiał, analizował, spać nie mógł. A znajdźcie mi taką laskę, no to chyba będzie dużo prostsze.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran w Melo. Wakacje rozpoczęły się na dobre, a co koniecznie trzeba choć raz zrobić podczas wakacji? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radio. Czekam na wasze głosówki i wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa na meloradio.pl.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
3: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
2: Świetnie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Kiedy potrzebujesz więcej energii.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. You ready?
4: Tylko w Disney Plus.
5: Every second counts, baby.
4: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
6: Restaurant is flooded.
4: To już ostatnia szansa.
7: I am selling the building.
4: By uratować to miejsce.
8: We have each other and nothing left to lose.
4: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica SPA.
10: Hipertania niedziela w Auchan.
11: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
0: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Skuter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Meloradio.
16: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
17: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 2 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
18: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo. Po reklamie.
6: Autopromocja.
19: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
20: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
21: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
19: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
21: A miałbyś takie piękne życie.
22: No dramat.
20: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
21: Maracin
19: i Daria.

0: Jan Kleosia i Jonathan w Melo.
1: W noc anioł wszyscy wychodzą na patrol.
0: Parę chwil temu pytałem was o to, co koniecznie choć raz trzeba zrobić podczas wakacji. Kamil napisał, że poleca grilla na działce z ziomkami. No to jest bardzo, bardzo fajna opcja. Beata z kolei na WhatsAppie Melo napisała, że przynajmniej raz trzeba zarwać nockę na jakimś dobrym Melo. No z tym trudno się nie zgodzić, choć polecam częściej niż tylko jeden raz. Iza z kolei poleca choć raz zobaczyć wschód słońca. No to w sumie można połączyć i pomysł Beaty i Izy. Choć jak Melo poniesie, to nie wiem, ile wy z tego słońca będziecie w stanie rano zobaczyć. Ale Farben i Body Talk to już teraz przed nami. Słuchajcie Meloradia.

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Daleko jeszcze?
3: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
2: Wow, jaki błękitny.
4: A to nasz hotel przy samej plaży.
3: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
4: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
3: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
5: Masz już pensję, a co powiesz na dodatkową pensję od

0: Lotto co miesiąc przez 20 lat. Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat. Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.

Nie ma na co czekać, trzeba grać. Gibbs, Dope House i For Money na dobre wejście w 18. Za chwilę też m.in. Marshmello i Ellie Goulding. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Radio to Another i Talk to You. A słuchajcie, w Katowicach to się poważnie zrobiło. Krokodyla tam znaleźli w stawie, a dokładnie to jedna z pań znalazła, zadzwoniła na straż miejską. No i co? No i strażnicy miejscy przyjechali, sprawdzili w tym stawie. No i co się okazało? Że to zdjęcie, co to pani zrobiła tego krokodyla, to się okazało, że to był krokodyl gumowy. Oby ta pani tylko w takim razie nie jechała gdzieś na wakacje, gdzieś, gdzie jest woda. No bo jak ona, słuchajcie, zobaczy jednorożca, to dopiero się dyżurny zdziwi.

Moonlight i Fordo w Meloradiu, a już za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby zgarnąć 200 zł i to bez wychodzenia z domu. No i nie jest to też żaden scam. I Follow Rivers nam też zagra, to już za moment.

0: Reklama.
1: Kto zwalcza ból?
2: Wundary!
1: Kto?
2: Wundary!
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy Express Los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow!
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
11: Notino. Today is yours. Feel good.
12: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
14: O.
13: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
14: O, a o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
14: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak.
15: A jak lemoniadę?
13: No też.
14: To poprosimy.
13: Ale co?
15: Wszystko.
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: O reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

hello w Meloradiu, no budziki niektórych jutro też tak zrobią, takie hello, hello. Niestety nie wszyscy mają wakacje, no ale nie ma co się przejmować, bo można też na przykład do roboty jutro nie pójść, a i tak kasę dostać. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl i zgłosicie się do szybkiej kasy w Meloradiu. Już jutro szansa na 200 zł, na jakieś fajne wakacje, na jakiś wypad na przykład weekendowy, a może na przykład potrzebujecie na opony w samochodzie. Zgłaszajcie się na meloradio.pl już teraz.

0: Jeszcze przed 19 w Melo Armin van Buuren, on też już niebawem na Tomorrowland w Belgii. To już niebawem, za kilka tygodni. Nie wiem jak wy, ale ja już nie mogę doczekać, tak jak i nie mogę się doczekać tego, co zagram wam o 19.
1: A już o 19 zagramy
0: Zokerię. To zdecydowanie jeden z moich ulubionych numerów w ostatnim czasie. Andy Dust i Zokaria u nas punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
7: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
11: O.
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.

0: Poprosimy.
1: Ale co?
2: Wszystko!
3: W wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/. Orlen. Z energią na weekend.
4: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Oj, będzie można poruszać bioderkami, choć przy tych temperaturach to też ostrożnie. Zocharia na początek 19, za chwilę też Dancing in Love. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Fukaj, Liwka i Enklawa i Chcę Więcej w Melo. A gdzie najlepiej w tym roku oglądać zachody słońca i wschody słońca? No oczywiście na Sunrise Festival w Kołobrzegu, ten już od 31 lipca do 2 sierpnia. Ja już, słuchajcie, odliczam, bo ja już się nie mogę doczekać tych wszystkich wykonów, które się pojawią. Będzie Urzel, będzie James Hype, będzie Morten, Sigala, Sonny Fodera. Będzie mnóstwo niesamowitych wykonawców. Wy też tam możecie być, słuchajcie, uważnie Meloradia, bo co jakiś czas mamy dla was wlotki, a to James Hype, który też będzie.

0: chciałem, żeby wybrzmiało do ostatniego dźwięku, bo można się w tym numerze zasłuchać i zakochać też w sumie. Robin Schulz w Meloradiu na 26 minut po 19. U nas za chwilę Avicii i Rita Ora. Oj, też będzie nieźle.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: You ready?
0: Tylko w Disney Plus.
2: Every second counts, baby.
0: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
3: Restaurant is flooded.
0: To już ostatnia szansa.
4: I am selling the building.
0: By uratować to miejsce.
5: We have each other and nothing left to lose.
0: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

Purple, to jest Sophie Loud, to Melo Radio, to 20 minut do 20, a ja, słuchajcie, łączę się w bólu z tymi wszystkimi z was, którzy gdzieś tam czekają w opóźnionych pociągach albo na opóźnione pociągi, no bo z tego, co tam czytam w internetach, to dzisiaj nie jest z tym najlepiej. No i mam nadzieję, że mimo, że pobiliśmy dzisiaj rekord, jeżeli chodzi o największą temperaturę w Polsce, no to że jednak sobie darujemy, jeżeli chodzi o rekordy z największymi opóźnieniami w Polsce. No ale słuchajcie, mówi się, że muza łagodzi obyczaje i takie tam, także mam nadzieję, że nawet jeżeli gdzieś tam stoicie w jakimś korku albo czymś, to ten numer wam pomoże. Clean Bandit, Big Pig i I Don't Wanna Hurt You. To świeżynka w Playce Melo. Kiss.

nie zwalniamy tempa. Bo w Melo regularnie je podkręcamy, do tego koniecznie zostańcie razem z nami, no bo u nas najlepsza muza na wakacje i nie tylko. Ja tymczasem się odmeldowuję, wracam do was w sobotę po 15. Wszystkiego dobrego, hej!

0: Reklama. Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Daleko jeszcze?
2: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
1: Wow, jaki błękitny!
3: A to nasz hotel przy samej plaży.
2: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
3: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
2: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
0: Po reklamie.

0: słuchaj na 103.9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 zł w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500 zł. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram

0: wieczory są nasze.
1: Dosłownie, bo nie wiem jak wy, ale ja
0: idę. Idę w Melo.
1: To, co najważniejsze w muzie, wasze głosówki, dobra energia i wloty na Sunrise Festival. Tego możecie być pewni.
0: Słuchajcie codziennie od poniedziałku do czwartku od 18.
1: Adi z tej strony, siemanko. Idę w Melo i wy też chodźcie, bo będzie fajnie.

pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Powiem dla kolegów, że ty przyjeżdżasz mi właśnie po tańcu w pracy, więc taki obialek by się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
1: Dziękujemy!
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

siedzi, czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Marcin
0: i Daria.
4: Rano obudzi największego śpiocha.

Spalmy te mosty, aż zostaną zgliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
1: W dzisiejszym odcinku Miasta Młodości dwa tematy. Na początku o studenckim forum Business Center Club, czyli o tym, jak studenci dążą do tego, żeby mieć swój własny biznes i gdzie można szukać pomocy. W drugiej części magazynu Miasto Młodości Karol Muniewski i jego gość. Trenerka Marta Henik, która opowie o tym, jak zacząć trening i co zrobić z przeszkadzającą nam oponką na brzuchu. Sebastian Misiuk. Zapraszam.
2: Dominik Piliszek-Słowiński, wiceprezes studenckiego forum Business Center Club w studiu ze mną. Dzień dobry, witam.
3: Dzień dobry, bardzo mi miło.
2: I właśnie o tej organizacji, o studenckim forum Business Center Club dzisiaj rozmawiać będziemy. Dominik, powiedz, co to takiego jest w ogóle?
3: Organizacja Studenckie Forum Business Center Club jest jedną z większych organizacji studenckich w Polsce. Działamy od 2001 roku. Obecnie mamy około 450 członków w całym kraju. Działamy głównie w miastach wojewódzkich. Mamy w tej chwili 14 oddziałów w Polsce. Zajmujemy się oczywiście pracą projektową, jak to w większości organizacji studenckich. Prowadzimy główne 4 projekty, które są dosyć rozpoznawalne w skali kraju. Mamy festiwal BOS skierowany dla ludzi przedsiębiorczych w młodym wieku. Mamy przedsiębiorczą kobietę typowo skierowaną do kobiet zainteresowanych przedsiębiorczością i własnym rozwojem. I mamy też projekty bardziej edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży, czyli mamy biznes juniora, gdzie tłumaczymy podstawy przedsiębiorczości młodym ludziom w szkołach podstawowych oraz mamy najlepsze zajęcia z przedsiębiorczości, czyli konkurs dla licealistów.
2: Okej, o te projekty jeszcze ci dzisiaj podpytam, ale jeszcze uściślijmy. Kogo skupiacie? To są tylko studenci?
3: Nie tylko. Studenci stanowią u nas większość członków fundacji, ponieważ działamy jako fundacja. Jesteśmy tak zarejestrowani. Natomiast jeśli osoby po studiach, czy nawet przed studiami są zainteresowane działalnością u nas, jesteśmy jak najbardziej na to otwarci.
2: A jak zaczęła się twoja kariera?
3: Moja kariera zaczęła się w 2016 roku, kiedy zaaplikowałem. Przeszedłem cały proces rekrutacyjny. Ludziom w fundacji się spodobałem. Wzięli mnie. W pierwszym roku organizowałem 2 projekty. Byłem członkiem zespołu. Właśnie w najlepszych zajęciach z przedsiębiorczości i w przedsiębiorczej kobiecie. Natomiast w następnym roku stwierdziłem, że chciałbym coś więcej i zdecydowałem się kandydować wyżej.
2: Okej, okay, i tak stałeś się wiceprezesem.
3: Tak.
2: Super. Powiedziałeś, jak wyglądała twoja rekrutacja właśnie. Kto może do was dołączyć?
3: Prowadzimy rekrutację na uczelniach. Naszym głównym celem jest rekrutowanie studentów. Na początku października wystawiamy się ze stoiskami na uczelniach.

0: Również prowadzimy promocje na naszych kanałach online, żeby tych ludzi zachęcić do aplikowania do nas. Na ogół kończymy proces aplikacyjny na początku listopada i głównie właśnie rekrutujemy studentów.
1: Proces rekrutacyjny to brzmi trochę przerażająco.
0: Nie, to nie jest bardzo skomplikowane. Prosimy o wypełnienie formularza, żebyśmy byli w stanie się zorientować, jakie umiejętności mają dane osoby. Nie wymagamy jakichś kosmicznych umiejętności ani wiedzy. My jesteśmy właśnie po to, żeby ich tego nauczyć.
1: Mhm. A powiedz tak z twojej perspektywy albo z perspektywy ludzi, których obserwujesz, co takie członkostwo daje młodym ludziom?
0: Przede wszystkim doświadczenie. Jeśli jest się trochę dłużej w takiej organizacji studenckiej, można zacząć zarządzać ludźmi. Jest to coś, czego w normalnej pracy no, nie zdobywa się, nie ma się tego od razu. Na ogół trzeba swoje odpracować, na ogół 5, nawet trochę więcej lat, żeby wejść na jakieś stanowisko menedżerskie i móc tego spróbować. Natomiast tutaj młodzi ludzie mają szansę na pierwszym, no, raczej rzadziej na pierwszym, raczej na drugim, trzecim roku studiów spróbować swoich sił w zarządzaniu zespołem. To jest przede wszystkim główne doświadczenie i praca projektowa, praca zespołowa to jest, powiedziałbym, kolejne istotne doświadczenie, ponieważ tego też ludzie się za bardzo nie mogą nauczyć na studiach, a tu mają okazję fajnie się wykazać.
1: No właśnie, bo przeszliśmy bardzo płynnie do tych praktycznych części waszej działalności i do projektów. No to teraz po kolei. Chciałbym, żebyś opowiedział o waszych projektach i co konkretnie się dzieje podczas realizowania tych projektów. Mam na myśli na przykład Festiwal BOS.
0: No akurat Festiwal BOS jest naszym największym projektem. Organizujemy go we wszystkich naszych regionach. Jest to cykl prelekcji, warsztatów, czasami też paneli. W tym roku też i w poprzednich udało nam się trochę rozszerzyć formułę tego festiwalu. Mamy też wydarzenia dodatkowe, na przykład Region Wrocław w trakcie roku robi spotkania z BOS-em, czyli takie jednodniowe spotkanie z jedną osobą, krótka prelekcja, czy nawet warsztat. Natomiast tak źródłowo ten projekt polega właśnie na prelekcjach, szkoleniach i panelach. Na ogół są to 3 dni, chociaż nasze regiony mają teraz tendencję, żeby to wydłużać. Zdarza się nawet, że to cały tydzień trwa od poniedziałku do piątku. Formuła jest dosyć otwarta, skupiamy się na przedsiębiorczości. Staramy się zaprosić ludzi doświadczonych, żeby mogli się tym doświadczeniem właśnie
1: podzielić. No właśnie, kto jest waszym gościem przy takich spotkaniach?
0: Staramy się, żeby to były osoby też rozpoznawalne. Na przykład w Warszawie w 2017 roku gościliśmy profesora Andrzeja Blikle, również Romana Kluskę wtedy gościliśmy. Staramy się też, żeby to byli nasi członkowie, którzy byli wcześniej i osiągnęli jakiś sukces, żeby się mogli podzielić ze studentami, żeby to byli też ludzie doświadczeni, ale niekoniecznie tacy dużo starsi od nas, ponieważ oni też lepiej czują obecny rynek, obecną sytuację gospodarczą i mają bardzo fajne już też doświadczenia, którymi się mogą podzielić.
1: No właśnie, tutaj wspomniałeś o absolwentach, chyba tak możemy powiedzieć o tych ludziach w waszej organizacji. Wielu ich jest i wielu ich osiągnęło duży sukces.
0: Trudno mi powiedzieć, jaka jest konkretna liczba tych osób. Mniej więcej co roku 200 osób wychodzi z organizacji. Mamy dosyć sporą rotację, jako że to jest organizacja studencka, także co roku osoby mają jakiś inny pomysł też na siebie i próbują się realizować też gdzie indziej. Określiłbym, że to jest właśnie około 200 osób. Sporo osób zakłada też swoje biznesy, niekoniecznie zaraz po wyjściu z organizacji, ale na przykład zaraz po zakończeniu studiów. Sporo osób też zaczyna jakąś pracę zawodową. Takie doświadczenia zdobyte w fundacji bardzo im się przydają na dalszych etapach. Jest to też zawsze bardzo dobrze postrzegane przez przyszłych pracodawców, że w trakcie studiów nie tylko się studiowało, ale też się robiło coś więcej. Jest to dosyć specyficzna grupa. Wszyscy w fundacji są dosyć podobni do siebie, mają podobne zainteresowania. Także jest też z tego powodu łatwiej osiągnąć sukces, bo w fundacji można znaleźć sobie ludzi do współpracy.
1: I potem w przyszłości kontynuować tę znajomość także biznesowo.
0: Tak, dokładnie.
1: Okej, no dobrze. Macie też taki projekt, który nazywa się Przedsiębiorcza Kobieta i mnie tutaj zastanawia, dlaczego akurat to kobiety zostały wyróżnione?
0: Ten projekt jest w skali naszej organizacji jednym z nowszych, ponieważ ma 8 lat, bo powstał w 2010 roku. Był to po prostu odpowiedź na to, co zaobserwowaliśmy na rynku, że kobiety się coraz bardziej aktywizują, szukają czegoś więcej. Jeśli to jest praca zawodowa, to chcą się rozwijać w ramach tej pracy zawodowej, a nie tylko pracować. Ewentualnie chcą przejść na własną działalność, chcą być bardziej niezależne. I stwierdziliśmy, że to jest bardzo dobra nisza, którą możemy wykorzystać.
1: Mm-hmm. I co się dzieje podczas takich projektów?
0: Przedsiębiorcza kobieta jest naszym jedynym komercyjnym projektem, czyli takim, za który pobieramy bilety. Dlatego też staramy się, żeby był jak najlepszy jakościowo. Zapraszamy kobiety doświadczone w biznesie czy w pracy zawodowej. Mieliśmy okazję gościć panią Joannę Pruszyńską-Witkowską, która prowadzi własną agencję PR-ową. Prowadzi też szereg innych biznesów i przy okazji ma czwórkę dzieci. Także chociażby z tego względu mogła się podzielić doświadczeniami o tym, jak łączyć pracę zawodową z życiem osobistym. Staramy się też zapraszać osoby prowadzące różnego rodzaju biznesy. Gościliśmy też panią Ritę Amaral, która założyła Contigo. Także staramy się, żeby szereg tych doświadczeń był, żeby jak najszersze były te doświadczenia, które możemy przekazać uczestnikom.
1: Czyli to są takie spotkania, inspiracje, tak? Spotkania z takimi ludźmi, którzy mogą być wzorem dla innych.
0: Tak, tak. Którzy mogą się podzielić doświadczeniem, którego no, nie można w żaden sposób ani przeczytać w książce, ani w inny sposób nabyć. Jedynie można się... ktoś może się tym podzielić i w ten sposób można spróbować nauczyć się na czyichś doświadczeniach.
1: Mhm. No dobrze, to mieliśmy kobiety, teraz najmłodsi. Jak zainteresować dzieci biznesem?
0: Trzeba myśleć jak dzieci przede wszystkim, żeby trafić do dzieci. Także staramy się maksymalnie dostosować to, co chcemy przekazać do tych młodszych osób. Staramy się, żeby zajęcia były jak najbardziej interaktywne, żeby dzieciaki nie czuły, że się uczą, tylko że się bawią. I staramy się przemycić taką wiedzę podstawową o finansach, o biznesie, o tym, jak działa bank, jak się poruszać, podstawowe rzeczy w świecie finansów, czyli rachunki bankowe, jak oszczędzać, jak działa pieniądz.
1: I myślisz, że tych kilka lat, które ma ten młody człowiek, do którego trafiacie, to jest ten odpowiedni moment, żeby zacząć taką edukację biznesową?
0: Bardziej bym powiedział edukację finansowo-biznesową, ponieważ to się nie powinno ograniczać tylko do edukacji biznesowej. Ja myślę, że tak. Jest to odpowiedni moment. Poza tym też ludzie młodzi bardziej chłoną wiedzę, a takiej wiedzy praktycznej o tym, jak działa system finansowy, o tym, jak się poruszać w tych finansach w ogóle, no nie ma w szkole, czyli to jest też nisza, którą staramy się wypełnić.
1: Mhm. Dobrze. A powiedz, co to tak, czym są akademickie inkubatory przedsiębiorczości?
0: Akademickie inkubatory przedsiębiorczości są bardzo mocno z nami związane. Przede wszystkim przez założycieli, głównie przez pana Darka Żuka, który był założycielem Studenckiego Forum Business Center Club, a później we trójkę założyli Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Jest to taka organizacja, która pozwala założyć przede wszystkim swój własny biznes bez całych procedur urzędowych. Zmniejsza też koszty wejścia z biznesem na rynek, także ułatwia start młodym przedsiębiorcom, odpowiada na te potrzeby, które ludzie mają. Mają jakiś pomysł, nie mają kapitału, nie znają się też często na funkcjonowaniu czy możliwości pozyskania finansowania i akademickie inkubatory im w tym bardzo pomagają.
1: Mhm, czyli to jest, można powiedzieć, dla każdego, kto ma plan na biznes.
0: Tak.
1: Dla każdego młodego człowieka, który ma plan na biznes. Okej, no właśnie, to teraz przechodzimy do mojego kolejnego pytania, które nieco wiąże się z tym, co przed chwilą powiedziałeś. Interesuje mnie z twojej perspektywy, czy młodzi ludzie, którzy teraz właśnie chcą wejść do świata biznesu ze swoim pomysłem, mają łatwo, czy mają pod górkę?
0: Uważam, że mają łatwiej. W wcześniej bywały momenty w ostatnich 20, no prawie już 30 latach, że było łatwiej pozyskać finansowanie na własne projekty biznesowe. Teraz na ogół stosuje się więcej wskaźników, metod wycen, oceny też zdolności kredytowej i często finansowanie bywa trudniejsze w pozyskaniu. Nie jest to taka decyzja uznaniowa. Często kiedyś bywało tak, że no, po prostu było łatwiej uzyskać czy kredyt, czy jakieś inne finansowanie. Natomiast w tej chwili jest to zdecydowanie bardziej różnorodne. Jest też lepsza kultura z tego względu, że finansowane są nie wszystkie pomysły, ale te lepsze. Z punktu widzenia rynku jest to zachowanie lepsze. Nie ma takiego marnotrawienia na pomysły, które raczej by nie wypaliły. Jest bardzo szeroka gama możliwości finansowania. Czy to właśnie można spróbować zacząć biznes w AIP, można spróbować pozyskać do współpracy jakiś fundusz inwestycyjny, lub też można spróbować własnymi siłami uzbierać kapitał początkowy i wystartować z własnym biznesem. Także jeśli chodzi o zaczynanie biznesu, uważam, że sytuacja jest bardzo dobra. Jeśli chodzi o start z karierą na rynku pracy, też jest sytuacja lepsza niż była wcześniej. Mamy coraz bardziej rynek pracownika, bezrobocie jest bardzo niskie. Ofert pracy jest z tego względu też właśnie bardzo dużo. Dlatego z punktu widzenia młodego człowieka, niezależnie jaką drogę wybierze, czy pójdzie we własny biznes, czy też będzie szukał pracy na rynku, sytuacja jest bardzo dobra.
1: Ale mimo wszystko wydaje mi się, że na tych dwóch drogach, biznesowej i takiej zawodowej, niezwiązanej z własnym biznesem, muszą pojawić się jakieś problemy. Czy ty jakieś dostrzegasz przeciwności losu, na które może trafić młody człowiek?
0: To dużo zależy od osoby. Mhm. Tak naprawdę są pewne ograniczenia, czy to prawne, które utrudniają pewne działania, ale jeśli osoba jest bardzo zdeterminowana, nastawiona na to, żeby coś zrobić, to oczywiście jej się to uda. Także powiedziałbym, że jeśli są jakieś bariery, to one zależą tylko i wyłącznie od nas.
1: No właśnie, a co musi mieć w sobie przyszły biznesmen, który teraz planuje swój biznes w wieku takim studenckim? Jakie cechy powinien w sobie pielęgnować i odnaleźć?
0: Przede wszystkim nie powinien się bać porażek, bo to się będzie bardzo często zdarzało. Powinien być na to przygotowany, że przegra raz, drugi, trzeci, czwarty i dopiero za którymś kolejnym razem może mu się udać. Dlatego oprócz przygotowania na te porażki powinien być dosyć pewny siebie i zaparty. Jeśli jest pewny swego, to powinien drążyć tak długo, aż mu się uda.
1: Okej. No dobrze, to powiedzmy, że znalazłem w sobie te cechy, a teraz chciałbym zostać biznesmenem, chciałbym mieć swój biznes i... ale nie mam jeszcze pomysłu. Więc... jak znaleźć ten pomysł? Gdzie go szukać? Gdzie szukać inspiracji?
0: Trudno mi tak naprawdę powiedzieć, gdzie można znaleźć inspirację na swój własny biznes. Na ogół ma się w sobie jakiś pomysł i się zaczyna go realizować. Natomiast myślę, że jeśli ma się umiejętności, a niekoniecznie ma się pomysł, to zawsze można spróbować być wspólnikiem i komuś pomóc w rozkręceniu biznesu. Jest szereg różnych organizacji, które wspierają różne biznesy w starcie, nie tylko właśnie akademickie inkubatory przedsiębiorczości. Obracając się w tym środowisku, myślę, że można po prostu spotkać ludzi, z którymi można zacząć współpracę.
1: Mhm. A jeżeli już znajdę swój pomysł na biznes, to co wtedy mam zrobić? Jakie są pierwsze kroki? Olśniło mnie, chcę mieć super innowacyjny sklep internetowy i co dalej?
0: Ja bym zaczął od analizy rynku. Czy nie ma takiego pomysłu, czy już ktoś tego nie zaczął realizować. Sprawdziłbym też pod kątem budżetowym, ile ja potrzebuję, żeby zrealizować taki pomysł. I też od razu szukałbym ludzi, ponieważ samemu jest bardzo ciężko zbudować biznes. Jeśli ma się więcej niż jedną parę rąk do pracy, jest też łatwiej wystartować z działaniami. Najważniejsze w tym wszystkim jest, żeby to zaplanować dobrze, bo planowanie to jest zdecydowana część sukcesu. Bez tego jest ciężej cokolwiek zrealizować. Także powiedziałbym, że to jest w tym najistotniejsze. I sprawdzenie możliwości finansowania.
1: Mhm. Mottem studenckiego forum Business Center Club jest: jutro należy do ludzi działających dzisiaj. Co to oznacza dla ciebie?
0: To ma dla mnie kilka różnych wymiarów. W takim studenckim wymiarze powiedziałbym, że należy zacząć działać wcześniej, a nie po skończeniu studiów. Im wcześniej, tym lepiej. Można, powiedzmy, niekoniecznie u nas w organizacji musi się spodobać. Jest bardzo dużo alternatyw, żeby znaleźć siebie. No jest to też takie motto, które mnie zachęca osobiście do pracy, żeby zacząć wcześniej, bo jeśli zacznę dzisiaj, to będę krok przed innymi, którzy no albo są niezdecydowani, albo czekają, a nie warto czekać, warto zacząć od razu.
1: Raz do roku Studenckie Forum Business Center Club organizuje specjalną galę. Powiedz, co to takiego?
0: Jest to wydarzenie podsumowujące rok kalendarzowy naszej pracy. Nagradzamy naszych najlepszych członków, też osoby, które z nami współpracowały i się bardzo wyróżniały, niekoniecznie od nas z organizacji. Nagradzamy osoby z zewnątrz, które uważamy, że na to zasłużyły w trakcie ostatniego roku. Jest to nagroda dla naszych członków. Wydarzenie staramy się, żeby było na jak najwyższym poziomie, żeby ludziom się podobało, żeby czuli, że to jest wartościowa nagroda dla nich za cały rok ich pracy.
1: Mm-hmm. No to dobrze, już teraz tak podsumowując zupełnie, powiedzmy naszym słuchaczom Meloradia, tym młodym, którzy chcieliby na przykład dołączyć w wasze szeregi, jak to zrobić, jak to uczynić i po co?
0: To może zacznę od tego, jak to uczynić. Niektóre regiony prowadzą teraz rekrutację, wiosenną rekrutację. Można się do nas zgłosić poprzez naszą stronę. Trzeba wybrać odpowiedni region, wypełnić formularz i wysłać swoje CV. I my po pewnym czasie się odzywamy i zapraszamy na rozmowy. Natomiast jeśli któryś region nie prowadzi rekrutacji, to też jak najbardziej można wysłać swoje CV. I może nie odezwiemy się od razu w terminie rekrutacji, natomiast po tygodniu, dwóch odezwiemy się i zaprosimy na rozmowę. A dlaczego warto dołączyć? Bo to jest świetna zabawa, świetne doświadczenie. Tego na studiach się nie nauczycie. Dlatego między innymi warto do nas zaaplikować.
1: No i to jest super puenta. Dominik Piliszek-Słowiński, wiceprezes Studenckiego Forum Business Center Club w studiu Meloradia. Dziękuję bardzo.
0: Również dziękuję.
1: I do zobaczenia w szeregach organizacji.
0: Do zobaczenia.
1: A my zmieniamy temat. W studiu już Karol Łuniewski i jego gość. Zapraszamy.
2: W studiu Marta Henik, trenerka, autorka bloga Codziennie Fit. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Marta, wiesz jak jest, jesteśmy zapracowani, często brakuje czasu nawet na półgodzinny trening. Jak ty odpowiadasz na takie argumenty? Nie mam czasu.
3: Jeśli nie ma się czasu, to należy pomyśleć o tym, co możemy zrobić z tym czasem, który mamy. Mhm. Czyli w takich momentach proponuję albo 15-minutowy trening, 10-minutowy trening. Chodzi o to, żeby wyrobić sobie taki nawyk ruchu, który sprawi, że będzie nam łatwiej te treningi regularnie prowadzić. I tak samo jest z jedzeniem. Jeśli nie mamy czasu przygotowywać sobie cały czas zdrowych posiłków, uprośćmy sobie te życie, próbujmy jakichś prostych przepisów, które zajmują mało czasu i pamiętajmy o tym, że nie wszystko musi być idealne na 100%. Chodzi o to, żeby się postarać.
2: Chcesz mi powiedzieć, że kwadrans wystarczy, żeby pracować nad kondycją?
3: Jak najbardziej, jeśli ten trening jest dopasowany. Oczywiście nie mogę powiedzieć tutaj, że po kwadransie raz w tygodniu będziesz miał super kondycję jak maratończyk, natomiast rzeczywiście, jeśli ktoś zaczyna albo chce utrzymać to, co już ma, to jak najbardziej taki kwadrans wystarczy, zwłaszcza w takim okresie gorącym, kiedy mamy tej pracy więcej.
2: A później się może okazać, że z kwadransa robi nam się pół godziny.
3: Dokładnie.
2: W skrócie mam wrażenie, że sprawdza się zasada mierz siły na zamiary.
3: Tak. I też to, żeby wykorzystać to, co mamy, tak? Jeśli nie mamy tego czasu na godzinny czy dwugodzinny trening, czy trening codziennie, to nie zmuszajmy się do tego, bo będziemy tylko sfrustrowani, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić.
2: Czy w takim razie 15-minutowym treningiem może być szybszy spacer?
3: Jeśli chcemy być zdrowym, to jak najbardziej. Jeśli mamy jakieś bardziej sportowe cele, na przykład właśnie przebiegnięcie półmaratonu, czy coś w tym rodzaju, no to tutaj może ten spacer nie wystarczyć. A jeśli chcemy po prostu zachować zdrowie, formę, to jak najbardziej.
2: Czyli trzeba się raczej zmęczyć, jeśli chcemy sportowo coś uzyskać.
3: Jak najbardziej. Zmęczenie jest tutaj wymagane.
2: Oponka i boczki to zmora wielu pań i panów. Co zrobić, jeśli mamy dość swojego brzucha?
3: Najpierw należy spojrzeć na to, co jemy, ponieważ rzeczywiście jest to prawda, że 70% naszego sukcesu to jest rzeczywiście dieta. Nie chodzi tutaj o to, żeby przerzucić się na sałatę, ale żeby po prostu sprawić, żeby ta dieta była trochę zdrowsza. Mniej przetworzonych produktów, więcej warzyw, więcej wody, lepsze posiłki, tutaj patrzeć bardzo na ich jakość i dzięki temu rzeczywiście możemy widzieć pierwsze efekty. Dodać do tego jeszcze aktywność fizyczną i efekt powinien być gwarantowany, ten brzuszek powinien zniknąć.
2: Czyli najpierw robimy rewolucję w lodówce, później bierzemy się za trening. No właśnie, a niektóre plany treningowe zakładają, że na przykład codziennie robimy 100 brzuszków. Czy to ma jakiś sens?
3: Jeśli mamy tutaj dużo tkanki tłuszczowej w obrębie brzucha, to niestety nie ma to żadnego sensu, bo rzeczywiście wzmocnimy te mięśnie brzucha, one będą silniejsze. Natomiast jeśli ta tkanka jest tam na tym brzuchu, no to ona będzie te mięśnie zasłaniać. Czyli tutaj nic takiego nie osiągniemy. Musimy ją spalić, się jej pozbyć, żeby ten kaloryfer odsłonić.
2: Mówimy o treningach. W takim razie, jaki plan zaproponowałabyś naszym słuchaczom, którzy mają oponkę i już jej więcej nie chcą?
3: Trudno tutaj zarzucić jakąś uniwersalną radę czy uniwersalny plan, bo to zależy tak naprawdę od tego, czy słuchacz już ćwiczył do tej pory, czy jeszcze nie. Jeśli jeszcze nie, to taki ruch 3 razy w tygodniu, na przykład na zajęciach fitness, w jakimkolwiek klubie fitness, będzie odpowiedni i będzie świetnym początkiem do tego, żeby tą oponkę zrzucić.
2: Jak rozumiem, to nie muszą być ćwiczenia skoncentrowane na brzuchu.
3: Jak najbardziej nie. Im bardziej ćwiczenia są ogólne, trening jest ogólnorozwojowy, tym nawet lepiej.
2: Czyli rozumiem, że popularny jogging będzie wbrew pozorom naprawdę dobrym pomysłem, żeby zrzucić tłuszcz z brzucha.
3: Jak najbardziej. Jeśli połączymy to z dietą, to myślę, że będą efekty.
2: Rozumiem w takim razie, z tego co mówisz, niekoniecznie musimy zaczynać od godzinnego treningu w siłowni, bo najzwyczajniej w świecie możemy nabawić się kontuzji, która nam będzie towarzyszyła przez lata.
3: Tak, możemy się też przy tym zniechęcić, bo dużo osób dopiero wtedy zaczyna i będzie to dla nich wyzwanie, taki godzinny trening, więc 10 minut, 15 minut, nawet zwykłego spaceru, czy wydłużenia sobie drogi z pracy do domu, jak najbardziej będzie świetnym początkiem i będzie czymś, co pozwoli nam tą wagę zrzucić.
2: Na pewno są słuchacze, którzy pomyśleli sobie, że godzinny spacer ok, ale on nie pomoże mi się pozbyć tłuszczu.
3: Jeśli chodzi o to, najważniejsza tak naprawdę i tak będzie dieta. Jeśli będziemy jeść zdrowo, do tego dołączymy ten spacer, to zapewniam, że te efekty się pojawią i ta waga spadnie. Wcale nie potrzebujemy tutaj ani restrykcyjnych diet, ani katorżniczych treningów do tego, żeby tą wagę zrzucić. To naprawdę nie jest takie trudne. Czasami małe zmiany przynoszą duże efekty.
2: I rozumiem, że na początek bardzo delikatny trening, a później w miarę upływu kilogramów możemy jego intensywność zwiększać.
3: Jak najbardziej.
2: Marta, chyba nigdy nie uzyskamy pożądanych efektów treningów, jeśli nie połączymy ich z dietą, to prawda?
3: To prawda.
2: Powiedz mi, skąd to się bierze? No bo w siłowni tracimy mnóstwo kalorii, pocimy się nieziemsko, nie możemy sobie pozwolić później na ucztę?
3: Jak najbardziej możemy sobie pozwolić na więcej, ale dużo osób wpada ze skrajności w skrajność, czyli pozwala sobie na bardzo, bardzo dużo jedzenia, co sprawia, że to, co spaliliśmy, tak naprawdę potem zjadamy czasami dwukrotnie. Często zdarza się tak, często to spotykam u moich czytelników, że osoby zaczynają ćwiczyć i zamiast chudnąć, zaczynają tyć. To wynika właśnie z tego, że idą pobiegać, wracają, są głodne, no i przecież biegły te 5 kilometrów, więc ta tabliczka czekolady nie zaszkodzi. Nie dajmy się zwariować. Oczywiście, że można sobie zjeść i pozwolić na coś więcej, jeśli robimy trening, natomiast nie może to przekraczać jakichś norm.
2: To ja zadam takie pytanie teraz. Co w takim razie jada Marta z bloga Codziennie Fit?
3: Ja jadam różnie. Oczywiście moja dieta jest w większości zdrowa, natomiast mam taką zasadę 80-20. Mhm. 80% czasu staram się jeść zdrowo, natomiast te 20% przeznaczone jest na przykład na wyjście ze znajomymi, czy na jakiś dobry kawałek ciasta mojej mamy, więc myślę, że w ten sposób zachowujemy też czystą głowę, zdrową głowę, a to jest bardzo, bardzo ważne. Nie wpadamy wtedy w restrykcje.
2: Dokładnie i też myślę, że nie wpadamy wtedy w skrajność i ten zdrowy styl życia możemy utrzymać dłużej.
3: Dokładnie. Wtedy to jest zmiana tak naprawdę na całe życie, bo nie przeszkadza nam to, że jemy zdrowo, bo możemy sobie też pozwolić na coś niezdrowego i jednocześnie osiągamy efekty.
2: A jak w takim razie trenujesz? Na lekkim głodzie czy po posiłku?
3: Nie jest zalecany trening po posiłku, ponieważ może to spowodować jakieś problemy żołądkowe, dlatego zaleca się odczekać przynajmniej te 1,5 godziny i to jest taki czas, który ja najczęściej polecam moim klientom czy moim czytelnikom. 1,5 godziny, 2 godziny to jest taki odpowiedni czas między posiłkiem a treningiem.
2: No dobrze, ale dieta i treningi może zabraknąć czasu, czy gotowanie obiadu na 2 dni? sprawdza się, twoim zdaniem?
3: Jak najbardziej. To jest jedna właśnie z metod, które często polecam na blogu, ponieważ dzięki temu oszczędzamy czas, tak? A mamy to jedzenie gotowe, ono jest w lodówce, dzięki temu też nie kusi nas tak bardzo zamówienie pizzy czy zjedzenie czegoś na szybko, bo mamy to jedzenie gotowe.
2: Wybierając się na trening, zazwyczaj pamiętamy o rozgrzewce, ale później o rozciąganiu już zapominamy. Nie masz takiego wrażenia?
3: Jest rzeczywiście tak. Wydaje mi się też, że do rozciągania nie mamy tyle cierpliwości. To jest jednak najczęściej czynność, która wymaga właśnie takiego spokoju, cierpliwości, zostania w jakiejś pozycji. My śpieszymy się po treningu do domu, chcemy jak najszybciej wrócić i mieć to z głowy, więc rzeczywiście naprawdę bardzo często się o tym po prostu zapomina.
2: Po co w takim razie jest nam potrzebne stretching?
3: Rozciąganie potrzebne jest nam przede wszystkim po to, żeby utrzymać naturalny dla nas prawidłowy zakres ruchu. Dużo osób ma teraz siedzącą pracę, jesteśmy przykurczeni, nasze mięśnie są pospinane także przez stres, ale też przez to, że właśnie o tym rozciąganiu zapominamy, a ćwiczymy siłowo czy jakoś intensywnie. I to rozciąganie pomaga nam wrócić do tego prawidłowego zakresu ruchu, a co za tym idzie, też pomaga ustrzec się przed kontuzją, która może wynikać właśnie z zaburzonego zakresu ruchu. I też poprawia naszą mobilność.
2: Czyli rozumiem, że jeśli zapomnimy o rozciąganiu, no może nie raz, ale co najmniej kilka razy, możemy nabawić się jakiejś kontuzji.
3: Możemy, ponieważ jeśli mięśnie będą nadmiernie napięte, to rzeczywiście istnieje ryzyko, że prędzej czy później przypałęta się jakaś kontuzja.
2: To teraz pytanie za 100 punktów. Jak się rozciągać, żeby było to efektywne?
3: Wcale nie musimy rozciągać się kilka godzin dziennie, żeby osiągnąć efekty. Tak naprawdę 10 minut wystarczy po treningu, tylko po to, żeby właśnie zapobiec tym przykurczom, żeby zapobiec temu napięciu w mięśniach, które się gromadzi. Tutaj zalecałabym po treningu rozciąganie statyczne, czyli wytrzymanie w jakiejś pozycji przez te 30-45 sekund. To jest taka zalecana przez trenerów i fizjoterapeutów. Taki zalecany czas na to, żeby właśnie ten mięsień rzeczywiście się rozciągnął.
1: Z Martą Henik rozmawiał Karol Łuniewski i to wszystko w tym Mieście Młodości. Do usłyszenia niebawem.
4: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
1: Hasło muzyka klasyczna wielu młodym ludziom kojarzy się z nudą, z czymś starym i czymś tylko dla starszych ludzi, ale ty jesteś bardzo dobrym przykładem, który zaprzecza tej wypowiedzianej przeze mnie tezie. Ze mną w studiu jest Juliusz Goniarski, pianista, student Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Cześć Julek.
5: Cześć, cześć, witam wszystkich.
1: Powiedz, co ty robisz w życiu z tą muzyką klasyczną?
5: Muzyka klasyczna to jest właściwie, jak tak się zastanowić na poważnie, to jest właściwie, no może nie całe moje życie, ale znaczna część tego mojego życia. I to, co powiedziałeś na początku, no to jest absolutna nieprawda, zdecydowanie. I całe właściwie moje życie jest tylko zaprzeczeniem.
1: I dlatego właśnie zaprosiłem cię do naszego studia i do naszej audycji, żebyśmy spróbowali ten stereotyp, bo mam wrażenie, że taki stereotyp gdzieś krąży wśród młodych ludzi.
5: Tak, na pewno.
1: Że jak się mówi naszym rówieśnikom, ej, posłuchaj Mozarta czy Bacha, to mówią, ale nuda, nie? Wolę posłuchać czegoś
5: tak,
1: współczesnego.
5: Tak, no jest na pewno taki stereotyp, że ta muzyka jest dobra, jest przeznaczona do konkretnych zadań, na przykład do uczenia się. Ona pomaga w uczeniu się, pomaga się albo się wyciszyć na przykład przed snem, czy wprowadzić w jakiś taki spokojniejszy nastrój.
1: Sprzątaniu pomaga, ostatnio sprawdziłem.
5: Tak, coś takiego, jest coś takiego, jest taki mit. No i to jest nieprawda, absolutnie, bo są rzesze ludzi, którzy zajmują się tym zawodowo, ale to jest właściwie nie tylko zawodowo, bo to jest życie tych wszystkich ludzi, którzy zajmują się muzyką klasyczną i to nie są bynajmniej nudne, stare, pomarszczone osoby, tylko to są...
1: Ja potwierdzam, Julek nie jest stary i pomarszczony, spokojnie, to jest młody człowiek.
5: Nie mam jeszcze to dużo zmarszczek, tak. Nie, absolutnie jest taki mit i strasznie szkoda po prostu, że coś takiego jest, bo nawet się zastanawiałem, od czego można zacząć w ogóle całą rozmowę o muzyce klasycznej, która no, powinna trwać chyba kilkanaście godzin, jeżeli byśmy chcieli wyczerpać temat. Ale wydaje mi się, że najprościej można to porównać do muzyki klasycznej w ogóle do drugiej osoby, do relacji z drugą osobą przede wszystkim, że nie warto zniechęcać się przy pierwszym kontakcie z taką osobą, tylko warto jej dać drugą szansę albo spróbować podejść się od innej strony. I tak samo z muzyką klasyczną. Nie warto, nie wiem, słuchać tylko jednego rodzaju muzyki klasycznej, właśnie na przykład, posłuchałem sobie Mozarta, no to już, aha, no to nuda, bo akurat trafiłem na przykład na słaby utwór, albo chociaż Mozart akurat ma bardzo mało słabych utworów, ale załóżmy, trafiłem na słaby utwór, to już nie dam drugiej szansy, to już nie spróbuję się czegoś o tym dowiedzieć, bo to już zaszufladkowałem. To jest dla starych ludzi, takich, którzy mają za dużo czasu, wtedy sobie gdzieś tam chodzą na koncerty. Może jak będę stary, nie będę już miał nic do roboty, to może wtedy
1: to do mnie
5: się
1: trafi, prawda? Bardzo ładne jest to porównanie, które przed chwilą powiedziałeś, ale nadal uważam, że jest to trudna rzecz. Tak samo jak trudną rzeczą jest poznawanie ludzi i danie im drugiej szansy, tak samo w przypadku muzyki klasycznej to może być bardzo trudne rozwiązanie.
5: Jasne, i to wymaga przede wszystkim, tak jak właśnie w kontakcie z drugą osobą, zrozumienia języka tej osoby. To jest najtrudniejsze chyba, żeby się to coś nazywamy docieraniem się na przykład, tak? Że wiemy, co dana osoba chce powiedzieć konkretnymi słowami, co chce wyrazić. Czasami dochodzimy już do takiego stopnia komunikacji, że się rozumiemy praktycznie bez słów. I tak samo jest z muzyką, tak samo jest z książką na przykład. Znam masę swoich książek, które przeczytałem, które powiedzmy przez pierwsze 100 czy 200 stron były, umówmy się, średnie.
1: Albo nudne.
5: Albo nudne. Tak jak muzyka klasyczna, ale po opanowaniu języka i po zrozumieniu autora, że używa takich sformułowań, żeby wyrazić to, albo zwraca uwagę na takie i takie elementy gdzieś tam w świecie, które go otaczają, to po zrozumieniu tego i po zrozumieniu właściwie, to znowu to samo wychodzi, człowieka, który stoi za tą książką, okazuje się, że no to są porywające rzeczy, przecież to są szalenie ciekawe rzeczy.
1: A czy w zrozumieniu tego jest konieczna wiedza specyficzna, którą na przykład poznajesz na Uniwersytecie Muzycznym?
5: Powiem tak, ona czasem potrafi przeszkadzać nawet.
1: Dlaczego?
5: Bo tak jak rozmawiałem między sobą, no ja z konieczności niejako większość znajomych mam muzyków, jak rozmawiałem między sobą, to my naprawdę coraz rzadziej możemy posłuchać muzyki klasycznej dla przyjemności. Bo my zaczynamy analizować, słuchamy jakichś nagrań czy występów na żywo, to analizujemy, aha, tu tak, a tu tak. I według mnie bardzo fajnym punktem wyjścia w ogóle, żeby zacząć słuchać muzyki klasycznej, to jest po prostu poszukanie przyjemności. Ta przyjemność, tak jak ludzie, no ludzie mają różne swoje przyjemności. Tak samo z muzyką klasyczną, jeżeli załóżmy nie spodobał mi się ten Mozart, no to spróbuję, nawet sobie przejrzę Wikipedię, zobaczę na przykład, kto jeszcze był fajnym kompozytorem. Podejrzewam, że każdy, nawet kto się nie interesuje muzyką klasyczną, ma kilka nazwisk gdzieś tam w tyłu głowy, właśnie Bach, Mozart, Chopin.
1: No właśnie tutaj chciałbym jeszcze się zatrzymać, bo my sobie cały czas mówimy muzyka klasyczna, rzucamy jakimiś nazwiskami, tak. Ale czy w jakiś sposób muzykę klasyczną da się sklasyfikować?
5: No na pewno można ją podzielić na epoki, tak jak właściwie każdą dziedzinę sztuki, tak? Możemy podzielić tak samo malarstwo, możemy podzielić literaturę, nie wiem, rzeźbę, architekturę, tak samo. Więc oczywiście możemy to podzielić na takie najbardziej klasyczne formy, powiedzmy sprzed baroku, jakieś średniowiecze, renesans, barok, klasycyzm, romantyzm. Potem mamy późny romantyzm, który też jest trochę inny. I potem mamy XX wiek, w którym tak naprawdę doszło do takiej eksplozji w muzyce klasycznej, która podzieliła się na tyle nurtów, że nie wiem, czy mi wystarczy czasu, żeby o wszystkim powiedzieć.
1: To już może w szczegóły się nie wdawajmy, to tak. Zalecamy przeczytanie jakiejś mądrej książki, ale generalnie do którego roku możemy mówić o twórcach muzyki klasycznej?
5: No właściwie to jest cały czas, bo u nas na uniwersytecie i są ludzie cały czas komponujący i to jest cały czas muzyka klasyczna.
1: Właśnie pytam o to, bo pokutuje kolejny mit na temat muzyki klasycznej, że to jest coś, co kiedyś się wytworzyło, ktoś to wytworzył, no i teraz już się tego nie robi, teraz już się nie robi muzyki klasycznej, tak? No młodzi ludzie często spotykają się z takim sformułowaniem.
5: Nie no, absolutnie to jest też nieprawda, ale to może się brać z tego, że po prostu muzyka klasyczna jest teraz tak naprawdę bardzo niszową sprawą, bardzo, bardzo niszową sprawą i chyba nigdy w historii nie była aż tak niszowa. A to dlatego, że zostajemy po prostu wypierani przez całą inną muzykę, która teraz przyszła. I która przyszła tak naprawdę na przestrzeni właśnie tego XX wieku. Podejrzewam, że na początku XX wieku, czy nie wiem, w XIX wieku ta muzyka klasyczna była w wielu więcej miejscach, dlatego że nie było nagrań, nie było płyt. Była na przykład bardzo fajna tradycja taka, że ludzie niemuzyczni grali amatorsko na jakichś instrumentach i spotykali się po to, żeby pograć sobie jakiś, w cudzysłowie, fajny kawałek. Teraz to się dzieje na imprezach i my ten fajny kawałek możemy sobie puścić gdzieś tam, nie wiem, z laptopa.
1: Odtworzyć, nie zagrać.
5: Tak. Możemy to odtworzyć. Nie potrzebujemy się spotkać, tylko potrzebujemy kliknąć ten przycisk, tak? I to jest ta różnica. I my jesteśmy wypierani przez muzykę która jest po prostu łatwiejsza w odbiorze, bo nie wymaga, właśnie nie wymaga tego przygotowania, nie wymaga dotarcia do tej drugiej osoby, do tego języka tej drugiej osoby. Jeżeli chcemy posłuchać jakiejś dobrej symfonii, powiedzmy, Czajkowskiego, to podejrzewam, że nie znając innych utworów Czajkowskiego, powiedzmy tego lżejszego kalibru, będzie nam bardzo trudno dosłuchać do końca, bo się właśnie się zanudzimy, bo nie będziemy znali całego sposobu narracji, zwrotów retorycznych, już nie chcę mówić jakimś takim bardzo naukowym bełkotem.
1: Kontekstu nie będziemy znali, w jakim kontekstu tworzył Czajkowski,
5: tak,
1: prawda?
5: Nie będziemy znali jego jakichś, nie wiem, lżejszych rzeczy, nie będziemy znali naprawdę mnóstwa fajnych rzeczy, które napisał, ale to nie rzecz się nie tyczy tylko Czajkowskiego, tylko właściwie wszystkich kompozytorów. W Polsce może najpopularniejszym jest Chopin, dlatego że jest bardzo promowany. Jeżeli chodzi o tą niszę, no to Chopin jest najmniej niszowym kompozytorem w Polsce z tych wszystkich niszowych. Rzeczywiście coś takiego pokutuje i według mnie bardzo szkoda. Ja słuchałem bardzo różnej muzyki w swoim życiu i powiem szczerze, że gdybym nie dał niektórym gatunkom muzycznym szansy, to bym bardzo dużo stracił w życiu. I tylko dlatego, żebym właśnie stwierdził, że to jest nie dla mnie, albo że ja słuchałem zawsze tego, to nie będę się wychylał, nie będę szukał jakichś nowych miejsc. A ta muzyka klasyczna jest naprawdę, jeżeli popatrzymy sobie na rynki inne muzyczne, tej muzyki popularnej, rozrywkowej, to muzyka klasyczna jest najszerszym polem muzyki w ogóle, który powstawał przecież przez setki, tysiące lat. To nie jest, nie wiem, w przypadku muzyki rockowej ostatnie 50-60 lat, tylko to jest no, kilkaset
1: kawał czasu,
5: lat.
1: Nie? Więc mówisz o tym, że muzyka klasyczna jest niszowa, a ja teraz sobie pomyślałem, że w sumie to, co niszowe, staje się coraz bardziej interesujące dla młodych ludzi i być może muzyka klasyczna ma szansę się wybić jeszcze. Coraz częściej obserwuję też to, że muzyka klasyczna pojawia się w bardzo nietypowych przestrzeniach. Mam tutaj na myśli przestrzenie miejskie, czy też miejsca, w których młodzi ludzie zazwyczaj słyszą właśnie muzykę współczesną, czyli pop, nie wiem, daj Boże jazz, a w tych miejscach pojawia się teraz muzyka klasyczna. Ty też jesteś twórcą albo współtwórcą takiego projektu, słychać was na mieście i gracie też muzykę klasyczną.
5: Tak, w tym roku z kilkoma właśnie pianistami z Uniwersytetu Fryderyka Chopina założyliśmy koło pianistów, które na razie organizuje razem z Fundacją Juliana Kochrana, organizują koncerty w hali Koszyki.
1: Połączenie jest bardzo ciekawe, ponieważ tam spotykają się młodzi stosunkowo ludzie, prawda, którzy potencjalnie nie byliby zainteresowani tego typu muzyką. Słyszałem, że odbiór jest niesamowity, że ci ludzie usłyszeli te dźwięki i poczuli się bardzo magicznie, tak, że w takim miejscu może być muzyka klasyczna i ona nie przeszkadza, wręcz pomaga w zbudowaniu fajnej atmosfery.
5: Część tych ludzi była w takim pozytywnym szoku, że no wreszcie ktoś do mnie trafia, wreszcie ktoś odpowiada na jakieś moje potrzeby. Nie wszędzie w przestrzeni tej, w której my się obracamy, nie wszędzie musi być właśnie muzyka taka popowa, nie wszędzie musi być z drugiej strony dubstep, nie wszędzie musi być jazz, oczywiście, który też jest, powiedzmy, na pograniczu tej muzyki popularnej i klasycznej. Może to być muzyka klasyczna i no właśnie ona z drugiej strony też nie wprowadza takiej atmosfery, co mi się bardzo podoba w tych koncertach hali Koczyki, takiej atmosfery trochę świątyni, trochę sakralnej, bardzo patetycznej, bardzo podniosłej, że musimy być we fraku, czy panie w sukniach wieczorowych, wchodzimy do filharmonii i prawda, połykamy kij od szczotki i okej, to teraz będziemy słuchali muzyki klasycznej. I teraz
1: bo to często
5: poważni.
1: Bardzo może odstraszać młodych ludzi, prawda?
5: Tak mi się wydaje, że jest taka atmosfera z takim namaszczeniem, z takim nabożeństwem. Słuchamy tej muzyki klasycznej w bardzo podniosłych, wyniosłych chwilach. Cała rodzina zbiera się raz do roku, mam nadzieję, albo częściej na wyjście.
1: W niedzielę
5: pójdziemy
1: po
5: obiedzie, do opery,
1: prawda?
5: Pójdziemy do opery, tata założy najlepszy garnitur, mama założy sukienkę, dzieci jakoś też ładnie ubierzemy i będziemy tacy eleganccy, podniośli, będziemy słuchali teraz muzyki klasycznej, bo tak trzeba słuchać muzyki klasycznej. Ja i nie tylko, ja jestem przykładem na zupełnie inne podejście do muzyki klasycznej, bo ja muzyki klasycznej słucham jadąc sobie metrem, czy jadąc sobie autobusem.
1: W słuchawkach, tak normalnie?
5: W słuchawkach. Tak jak ludzie słuchają, nie wiem, jakiejś fajnej płyty, którą lubią. Ja sobie słucham też fajnej płyty, którą lubię, tylko że u mnie to będą, powiedzmy, późne kwartety Beethovena, a ludzie słuchają, nie wiem, innych rzeczy, tak? Mi to w niczym nie przeszkadza i też to według mnie w żaden sposób nie jest obraza tej muzyki klasycznej, że ja tego słucham tak, a ktoś tego słucha inaczej. Nic nie mam do ludzi, którzy chodzą do opery i do filharmonii, aby było ich najwięcej.
1: I celebrują tę chwilę w ten sposób, o którym wcześniej mówiliśmy, prawda? W odpowiednim stroju i z pełną powagą.
5: Tak, oczywiście, ale też no na Boga, nie dajmy się zwariować. Absolutnie jestem za tym, żebyśmy tej muzyki słuchali jak najwięcej i jak najróżniejszej. I żebyśmy słuchali muzyki klasycznej takiej, jak nam pasuje. I było kilka takich akcji, zdaje się, promowania czytelnictwa, prawda? Żebyśmy te książki czytali wszędzie. Pojawiły się jakieś książki, nie wiem, w kawiarniach, punkty wymiany książek, różne tego typu akcje, a z muzyką klasyczną jakoś to nie działa.
1: Idzie.
5: Jakoś to nie idzie właśnie. Ja jestem absolutnie za tym, żebyśmy różnych rzeczy próbowali, żeby po prostu ludzie zaczęli tego słuchać i okej, okay, komuś się to może nie spodobać. Jasne. Ktoś stwierdzi, że okej, okay, to jest jednak dla mnie nudne, ci dwaj w radiu nie mieli racji, ja będę słuchał swojego dubstepu, proszę bardzo, ale trzeba zawsze wiedzieć, co się lubi, a czego się nie lubi i dlaczego.
1: Ja myślę, że ważne jest to, żeby po prostu poznać coś i wtedy możemy stwierdzić, czy się to lubi, czy się tego nie lubi, bo jeżeli czegoś nie poznaliśmy, a mówimy, że nie lubimy, no to jest trochę nie fair, prawda?
5: No więc właśnie, to jest znowu zniechęcanie się po tych pierwszych stronach książki, które okaże się, że no jest arcydzieło.
1: Dokładnie. Prawda? Ja właśnie jeszcze tutaj zostanę przy tym poznawaniu muzyki klasycznej. Przygotowując się do tej rozmowy, wpisałem sobie hasło w wyszukiwarkę internetową muzyka klasyczna. I wyobraź sobie, że naprawdę na pierwszych stronach wyszukiwania pojawiły mi się artykuły na zasadzie 10 utworów, od których możesz zacząć słuchanie muzyki klasycznej. Od czego zacząć słuchanie muzyki klasycznej. Mnóstwo tego typu poradników, które pokazują jakby od czego zacząć, więc ja mając tutaj eksperta w studiu u siebie zapytam od czego zacząć, bo jak się okazuje jest to chyba wyzwanie, żeby wiedzieć od czego zacząć, żeby się tak do końca nie zniechęcić do tej muzyki klasycznej przy pierwszym spotkaniu.
5: Od czego bym zaczął? Na pewno bym zaczął od klasycznej muzyki klasycznej, która jest potrafi być bardzo lekka. I na pewno zacząłbym, jeżeli chodzi o konkretnie o kompozytorów, zacząłbym od Mozarta. Jeżeli chcemy naprawdę zacząć to tak z głową, to starałbym się wyszukiwać rzeczy, które mają jak najwięcej wyświetleń, idąc od drugiej strony, bo to jest zazwyczaj muzyka, nawet w kręgu muzyki klasycznej, to jest ta bardziej popularna, to jest ta bardziej przyjemna, łatwiejsza,
1: lżejsza.
5: Często
1: ta, którą znamy z popkultury też, no bo można powiedzieć, że muzyka klasyczna wdziera nam się w popkulturę. Słyszymy ją jako podkład muzyczny w reklamach, czy w filmach, czy gdziekolwiek. Potem okazuje się, że to są utwory Mozarta, Chopina, czy innego wielkiego kompozytora, prawda?
5: Jak najbardziej. No my podejrzewam, że bardzo wiele tej muzyki znamy i też dużo będziemy znali akurat nasze pokolenie z dzieciństwa, bo bardzo dobrą robotę zrobił Disney na przykład, jeżeli chodzi o muzykę klasyczną, który bardzo w bardzo wielu tych starszych bajkach gdzieś tam wplatywał muzykę klasyczną, albo bajki typu Smurfy, w której też było bardzo dużo muzyki klasycznej, tylko my do końca o tym teraz nie wiemy, bo to już było ileś lat temu, pozapominaliśmy.
1: To też jest dla mnie ciekawostka, muszę wrócić do tych bajek, żeby faktycznie zwrócić uwagę, kojarzę to, ale faktycznie to jest ciekawy trop.
5: Tak, no i to są, co ciekawe, to są rzeczy napisane nie na potrzeby Smurfów, nie tak jak się teraz robi film, że na potrzeby filmu pisze się muzykę, tylko muzyka napisana 100-200 lat temu, która jak widać no się tak sprawdza, że może być użyta jako ścieżka dźwiękowa, czy nie wiem, zarysowanie jakichś charakterystycznych momentów w tych serialach czy filmach, tak?
1: I mówiąc kolokwialnie, dzieci to łykały.
5: Oczywiście, że tak. I to się świetnie sprawdzało.
1: Często też słyszę połączenia muzyki właśnie klasycznej z muzyką współczesną. Ja jestem bardzo sceptyczny co do tego typu projektów, ponieważ rzesza ludzi twierdzi, że to jest właśnie sposób na to, żeby pokazać ludziom, że jest też coś takiego jak muzyka klasyczna, ale przez to, że na przykład połączymy to z muzyką współczesną. No mnie się wydaje, że jeżeli mam posłuchać muzyki klasycznej, to chciałbym posłuchać muzyki klasycznej, a jeżeli słucham muzyki współczesnej, no to robię właśnie to. Jak ty do tego podchodzisz? Czy połączenie muzyki klasycznej z muzyką popularną jest dobrym połączeniem?
5: Wszystko zależy od tego, w jakiej formie się to zrobi na pewno. Wszystko zależy, kto i jak przede wszystkim to zrobi. To nie może być takie na siłę. To musi być bardzo dobrze fachowo zrobiona robota. Są na przykład bardzo dobre aranżacze jazzowe Chopina, które są świetnym przykładem na to, że to może być chwytliwe, może być lekkie, ale jednocześnie nie musi być... To nie musi tracić na wartości tej muzyki, która tam jest. I ta wartość jest ogromna. No to naprawdę musi być bardzo duże wyczucie. I to jest naprawdę bardzo duża sztuka, żeby muzykę klasyczną przetłumaczyć na ten język lżejszy. Ja bym raczej, jeżeli bym kogoś zachęcał do słuchania muzyki klasycznej, to bym raczej wyszedł do tego, żeby słuchał sobie w takich warunkach, w jakich jest mu wygodnie słuchać muzyki, ale raczej też się skłaniam do twojego podejścia, że muzyka klasyczna to muzyka klasyczna, a muzyka współczesna to muzyka współczesna i niech tak będzie.
1: Myślę, że na miksowanie przyjdzie czas wtedy, kiedy poznamy, może nie dokładnie, ale zapoznamy się z muzyką klasyczną, wtedy możemy szukać eksperymentów, prawda? Ale na początek wydaje mi się, że...
5: Myślę, że tak. Myślę, że pierwsza rzecz, którą powinniśmy zrobić tak globalnie wszyscy, to zrzucić taką zasłonę, taką oprawkę patetyczności w tej muzyce klasycznej, bo ona tam oczywiście jest, ale ona jest wszędzie. To niestety przed tym się nie uniknie. Jest jakiś taki dziwny trend klęczenia na kolanach, stawiania na świeczniku tej muzyki. Oczywiście czasem zdarzają się, nie wiem, rekwiem czy jakieś msze, które wymagają jakby z natury formy, tak? Wymagają trochę takiego sakralnego podejścia, takiego wywyższenia tej muzyki.
1: Wiesz, ja myślę, że to jest kwestia edukacji, bo jak ja pamiętam moją szkolną edukację muzyczną i to była edukacja w normalnej szkole, nie w szkole muzycznej, to jakby przedstawiano nam zazwyczaj utwory, które powstawały w trudnych dla Polski czasach, ewentualnie powstawały z natchnienia tymi trudnymi czasami, tak? I jakby o tym się głośno mówi, a nikt w szkole na muzyce nie mówił nam o tym, że właśnie powstają numery żartobliwe, jeżeli tak możemy je nazwać, prawda? Więc chyba cały czas pokutuje w nas ta myśl, że te utwory powstawały tylko i wyłącznie jako pieśni czy utwory patriotyczne, takie z duchem patriotyzmu i takiego właśnie, jak mówisz, patosu w sobie, tak?
5: Na pewno jest coś takiego, ale no właśnie to jest jednocześnie i bardzo duża zaleta, ale może być paradoksalnie problem, jeżeli chodzi o konkretnie muzykę Chopina, bo wydaje mi się, że to krąży trochę wokół muzyki Chopina. Jestem zdecydowanym przeciwnikiem tego, żeby muzykę klasyczną nazywać jakimiś innymi treściami i żeby próbować się doszukiwać w tej muzyce treści, których tam po prostu nie ma. Jeżeli powstawały na przykład wariacje na temat Kurek Trzech, to one nie powstały dlatego, że nie wiem, ktoś miał jakieś tam trudne przeżycia, tylko po prostu tak, takie były doznania. A jeżeli chodzi o twórczość w ogóle Chopina, oczywiście, że były inspirowane sytuacją Polski wtedy i nie tylko Chopina, mówię tylko też innych kompozytorów. Oczywiście też, że kompozytorzy z innych krajów jakoś inspirowali się sytuacją w kraju wtedy, ale to nie zmienia faktu, że to są cały czas właśnie to, co jest jakby clue tego wszystkiego, co mówię, to jest to, że tam są ludzie za tym wszystkim. Ja na przykład, gdybyśmy chcieli sami napisać muzykę, oczywiście, żebyśmy się inspirowali swoim życiem, przyjaciółmi, swoją rodziną, swoimi doświadczeniami, nieraz bardzo ciężkimi, tak? Takie jest po prostu życie ludzkie, ale z drugiej strony są też momenty, kiedy po prostu sobie żartujemy, kiedy naprawdę to są tak wysublimowane żarty, że no właśnie, trzeba trochę poznać kontekst, trzeba poznać trochę historię, która za tym jest, ale to się okazuje, że to są wtedy po prostu fajni goście, z którymi można by pójść i po prostu spędzić gdzieś super wieczór, tak, na mieście. To są tacy ludzie. I bardzo często, tak jak między sobą muzykami rozmawiamy, to jeżeli pozna się już dostatecznie dobrze dany utwór, co też nam zajmuje dużo czasu nawet dla muzyka, to w pewnym momencie my się naprawdę czujemy, jakbyśmy mieli taką bardzo głęboką rozmowę z tym kompozytorem. Może to już jest nadinterpretacja tego, co my gramy, ale dochodzi się w pewnym momencie do czegoś takiego. Dochodzi się do treści, które on naprawdę bardzo głęboko chciał przekazać. No i znowu, to mogą być treści dramatyczne, tragiczne, ale to mogą być treści, no, takie kuglarskie. To mogą być treści bardzo żartobliwe. I nie traćmy tego z oczu po prostu. Nie skupiajmy się tylko na jednej, tylko na drugiej formie, tylko na jednym kształcie tej muzyki klasycznej, tylko szukajmy jak największego spektrum. A to spektrum jest naprawdę olbrzymie, bo powstawały różne utwory okoliczne, powstawały msze, powstawały oratoria, powstawały sonaty, powstawały pieśni, właściwie wszystko, co chcesz.
1: Jest w czym wybierać, tylko trzeba być otwartym na to wszystko. Ty mówisz, że doszedłeś już do takiego bardzo wysokiego poziomu rozumienia muzyki klasycznej. Ja cię cały czas podpytuję od tego, jak zacząć, a powiedz, jak ty zaczynałeś? Skąd ta muzyka klasyczna pojawiła się w twoim życiu i jak ona narastała do tego momentu, w którym jesteś teraz?
5: Ja miałem na pewno łatwiejszy start w muzykę klasyczną, ponieważ jestem z muzycznej rodziny i moja mama uczy teorii muzyki w szkole drugiego stopnia i moja siostra skończyła też na wiolonczeli drugi stopień, więc miałem trochę łatwiejszy start i pamiętam, że mając chyba 6 czy tam 5-6 lat, ganiając po domu jak to każdy młody chłopak, cały czas coś tam sobie gdzieś nuciłem, zawsze w domu było pianino, na którym sobie gdzieś tam też plumkałem jednym palcem czy dwoma. Zawsze bardzo dobrze naśladowałem jakieś śpiewy i zawsze czysto śpiewałem. Jeżeli słyszałem jakąś piosenkę w radio, która akurat mi się spodobała jakiemuś sześciolatkowi i się starałem to powtórzyć, to zawsze mi to ładnie wychodziło, czysto. Mhm. Dlatego moja mama się długo nie zastanawiała i w wieku 7 lat, idąc do szkoły podstawowej, tej ogólnokształcącej, posłała mnie równocześnie do szkoły muzycznej na fortepian, jako że pianino było zawsze w domu, więc nie musiałbym wypożyczać instrumentu. Poza tym mama też grała na fortepianie, więc mogła mnie trochę poduczyć na początku. No i tak się zaczęło i tak skończyłem pierwszy stopień, potem drugi stopień, teraz studia i właściwie ten fortepian jest... No cały czas w moim życiu, bo ja już powiem szczerze, nie mam za wielu wspomnień z czasów, w których nie było fortepianu w moim życiu. Czy w ogóle pianina na początku, tak? Bo potem to się zmieniło na fortepian. I to jest cały czas we mnie. I ja właściwie od 7-8 roku życia mam tę muzykę klasyczną, bo raz, że sam grałem od wtedy, a dwa, że siłą rzeczy, będąc w muzyce klasycznej i ucząc się muzyki klasycznej gdzieś w szkole, to trzeba słuchać przede wszystkim. To jest chyba tak, jak powiedział Kapuściński o pisaniu, tak? Że na jedno słowo napisane przeze mnie jest 10 tysięcy słów przeczytanych. Mhm. Więc no nie wiem, czy ta proporcja jest dokładna w muzyce klasycznej, że na jedną nutę przeze mnie zagrano 10 tysięcy posłuchanych.
1: Byłoby trochę ciężko, no ale myślę, że z pisaniem podobnie też ciężko byłoby to zweryfikować.
5: Tak, ale no przede wszystkim to jest słuchanie, bo wydaje mi się, że wtedy właśnie mając to całe spektrum, my sobie możemy dobierać właśnie te doświadczenia, historię, ekspresję, możemy sobie dobierać do tego, co gramy. Jeżeli my tego nie znamy, albo jeżeli po prostu... tylko gramy, to też jest druga skrajność, tylko gramy w życiu, bo są tacy ludzie, to w pewnym momencie już ta nasza gra nic nie mówi. Mm-hmm. Nie mamy o czym opowiadać. To jest też ważne, że muzyka klasyczna, ta dobra muzyka klasyczna, to nie jest tylko zorganizowanie iluś tam nut, które brzmią, jakichś tam dźwięków poukładanych, brzmi ładnie, okej, okay, mamy utwór. To jest naprawdę historia i to jest naprawdę wyrażenie czegoś przede wszystkim, tak jak chyba każda sztuka ma za zadanie wyrazić coś, prawda? Jak patrzymy na architekturę, tak samo, architektura ma coś wyrażać. Patrzymy na malarstwo, no, które jest przecież wybitnie wyrażające, to tak samo. Z muzyką jest podobnie i szukajmy tego. Jeżeli chcemy też zaczynać, szukajmy tego, co stoi za tą muzyką, tak? Bo to nie będzie tylko dubstep, to nie będzie tylko rytm. To będzie duża większa różnorodność, duża większa zmienność tej muzyki, bo to jest bardzo zmienna i bardzo dynamiczna muzyka. To nie jest właśnie nawet rap, tak, który się cały czas powtarza, to nie jest muzyka popowa, która ma układ piosenki. To jest duża większa różnorodność i to może być też trudne przede wszystkim, że my nie mamy w głowie takich schematów, bo słuchając jakiejkolwiek piosenki, powiedzmy popularnej, ja już wiem, czego się mniej więcej spodziewać, tak? Będzie refren, będzie zwrotka, to się ileś tam razy powtórzy i będzie koniec. Słuchając muzyki klasycznej, idąc na koncert symfonię, no...
1: Nie wiesz, co cię czeka, a przede wszystkim chyba czeka cię więcej emocji niż w muzyce popowej na przykład, nie?
5: Tak, i to też może być... wydaje mi się, że też może być podświadomy taki strach w części ludzi przynajmniej, nie wiem w jakim stopniu, ale to jest muzyka, która bardzo ingeruje w człowieka przede wszystkim. Bardzo się wkręca do środka i no, nie zdarzyło mi się widzieć na przykład nikogo płaczącego na wernisażu jakiejś wystawy, a nie patrzącego na... No, mi osobiście, nie wiem, jak...
1: Nie się zdarzyło.
5: Ale... No, ja się z tym nie spotkałem, albo kogoś patrzącego na rzeźbę, czy na architekturę, czy nawet w teatrze, chociaż to jest już, powiedzmy, tam bliżej, bo to opowiada jakąś historię człowieka zawsze. Natomiast na koncertach muzyki klasycznej, no,
1: jest coś w tym poruszającego, faktycznie, coś, co chyba w dzisiejszym świecie najmocniej trafia do drugiego człowieka. Ostatnio usłyszałem taką odpowiedź od mojego znajomego, który powiedział, że on się może wzruszać różnymi rzeczami, ale jeżeli nie ma przy tym muzyki, to jest mu o wiele trudniej, tak? W sensie łatwiej mu się wzruszyć przy jakiejś innej sztuce, której towarzyszy właśnie muzyka. I to chyba od zarania dziejów tak jest, że ta muzyka nam towarzyszy i faktycznie wzbudza nas, w nas bardzo różne emocje i często bardzo silne, pozytywne lub nie.
5: Zgadzam się absolutnie i to jest bardzo ciekawy temat też do rozmowy, bo jak się zastanowimy tak głębiej, nie wiem, czy może to kogoś zanudzi, czy nie, ale muzyka jest przecież najbardziej abstrakcyjna ze wszystkich sztuk, które mamy. Nie ma po niej żadnego śladu tak naprawdę. Mm-hmm. Nagranie to przecież nie jest muzyka, prawda? Tak. Nuty to nie jest muzyka. I to jest jedyna sztuka, którą odbieramy uszami. Nie odbieramy jej oczami ani dotykiem. Ani jeżeli weźmiemy pod uwagę, że może być sztuka

0: Nie wie dlaczego. Właściwie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, dlaczego ludzie tak bardzo się zmieniają też i tak bardzo są dotykani przez muzykę, tak głęboko. Może być też tak, że ludzie dzisiaj boją się tego po prostu, bo jest im dobrze tak jak jest i dlaczego mają się zmieniać? Bo muzyka zmienia, oczywiście, że tak. Może to być też strach, ale to mówię, to wymaga trochę odwagi, żeby się rzucić w to, bo muzyka nie zrobi krzywdy. Absolutnie. Nic nie poprzestawia, nie tak.
1: I ja myślę, że to jest bardzo dobra puenta naszej rozmowy, że muzyka nie skrzywdzi i myślę, że po tej audycji jesteśmy w stanie śmiało powiedzieć, że polecamy muzykę klasyczną, polecamy rozpoczęcie swojej przygody z muzyką klasyczną, a może się okazać, że to przygoda na całe życie, tak jak jest w twoim przypadku.
0: Zapraszam i naprawdę dużo odwagi i próbujcie. Szukajcie i będzie wszystko dobrze.
1: Juliusz Goniarski, bardzo ci dziękuję za wizytę i za bardzo piękne opowieści o muzyce.
0: Dziękuję bardzo.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
3: Krzysztof Kołowczyc, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców, zdobywca trzeciego miejsca w rajdzie Dakar, mistrz Europy i wielokrotny mistrz Polski w rajdach samochodowych, w studiu Meloradia. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, dzień dobry. Zostałem przedstawiony tak mocno, tak?
3: To mocne rozpoczęcie, będzie mocna rozmowa. Chyba nie jeden chłopak chciałby być Krzysztofem Kołowczycem.
4: No cóż, no ja też kiedyś chciałem kimś być i może z innej perspektywy. Myślę, że każde wyzwanie, każdy sport zaczyna się od marzenia. Zaczyna się od tych chwil, kiedy coś sobie wyobrażasz, kiedy gdzieś chciałbyś być, czy gdzieś dojść. I ja bym tu radził dla wszystkich młodych ludzi, którzy, mam nadzieję, nas słuchają, że wszystko zaczyna się od marzeń i później te marzenia muszą być, no, jakby maksymalne. Jak chcesz zdobyć szczyt, to ten największy. Jak chcesz wygrać rajd, to ten największy. Jak chcesz być piłkarzem, to najlepiej, żebyś wygrał Ligę Mistrzów albo był w reprezentacji, która zdobywa Mistrzostwo Świata. Jak gdyby te marzenia z jednej strony, które na początku wydają się zupełnie nierealne, zupełnie niemożliwe do spełnienia, one właśnie nas później ciągną dalej do przodu i nawet jeżeli skończysz w połowie drogi, czy może w trzech czwartych, czy bardzo blisko tego upragnionego szczytu, to na koniec okazuje się, że ta droga, którą przebyłeś, ona jest fantastyczna, ona cię zmienia, ona uczy cię życia, ona daje też tą szansę, że odnajdujesz szacunek do siebie, że lubisz się chwilami i to jest ważne i po to chyba żyjemy, żeby te wyzwania, które oczywiście są w różnych płaszczyznach, bo życie to nie jest tylko sport, bo też trzeba mieć tego świadomość, że oprócz tego, że ścigasz się, tak jak w moim przypadku, czy trenujesz, czy walczysz, czy zwyciężasz, czy przegrywasz, masz normalne życie. O tym sportowiec nie powinien zapominać.
3: Krzysztof Kołowczyc mówi, że trzeba mierzyć wysoko, ale robota rajdowca to chyba nie jest łatwa robota.
4: No, fajne określenie robota. No, jest to taki sport, w którym po pierwsze jesteśmy naprawdę na dużym ryzyku i to wyróżnia ten sport od innych. W ogóle sporty motorowe są zawsze blisko tego miejsca, kiedy możesz zniknąć i musisz mieć tego świadomość, że po pierwsze wszystkie warunki bezpieczeństwa, wszystkie te, no słowo już trochę wytarte bezpieczeństwo, bo wszyscy go używamy, chcielibyśmy być bezpieczni na każdej płaszczyźnie, ale finalnie to jest element, który jest bardzo ważny w motorsporcie, przez federacje, przez związki, cały czas bardzo pilnowane, ale wygrywa ten, kto ryzykuje, kto dochodzi tak bliziutko do tej granicy, gdzie tam już gaśnie światło. Ja to zawsze mówię, jak przy 100 jest przekroczenie, to 99,9 najlepiej jechać, a to nie jest łatwe. I teraz im bardziej jesteś przygotowany, im jesteś lepszy, im więcej czasu spędziłeś w przygotowywaniu swojego sprzętu, siebie, swojej fizyczności, swojej mentalności, bo to okazuje się aspekt w sporcie piekielnie ważny, coraz bardziej już doceniany przez wszystkich tych, którzy się na tym znają. I finalnie coś osiągasz, gdzieś lądujesz, do czegoś dochodzisz. A jak wiemy, sportowcy są nienasyceni. Chcą jeszcze więcej i jeszcze dalej. I jeszcze ten jeden tytuł. I może ten na ten szczyt. szczyt jest prawie mój i chyba tak powinno być. W sporcie nie ma takich momentów, kiedy jestem świetny, już teraz wszystkich pokonałem. Jeżeli tylko tak poczujesz, to już cię nie ma.
3: Piekło Dakaru na podium to książka, która opisuje pana przygody z Dakarem. Przygody oczywiście, tu bardzo duży cudzysłów, bo to dosyć duże wyzwania. Jak wygląda Dakar z bliska? Bo my znamy to tylko z opowieści, z relacji.